0: To jest Meloradio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapans. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
16: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn. Galeria Bielska BWA to miejsce, w którym zawsze sporo się dzieje. Obecnie możemy oglądać tam dwie ciekawe wystawy. Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawia Magdalena Mleczko.
17: Przyjechałeś też, by opowiedzieć o dwóch wspaniałych wystawach, które u Was można zobaczyć. Pierwsza wystawa, o której opowiemy Wam, to jest wystawa, której istotą jest tkanina, ale nie jest traktowana jako dekoracja, tylko jako nośnik historii. Co to znaczy tkanina jako nośnik historii? I jaki jest tytuł tej wystawy?
18: Tytuł wystawy jest Przedpokój. Artystkami, które wystawiają swoje prace, jest Małgorzata Łuczyna i Paulina Poczęta. To są artystki lokalne, z Bielska Białej, które jednak trochę wyfrunęły, ponieważ Małgorzata Łuczyna pracuje w Krakowie. Paulina Poczęta pracuje z kolei w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Obie więc są pedagogzkami, pracują z młodzieżą, mają swoje autorskie pracownie. Małgorzata Łuczyna dziewczyna w dziedzinie wideo multimediów, a Paulina Poczęta autorską pracownię, w której też są multimedia, ale opierające się bardziej na analogicznych materiałach, na tkaninie, ponieważ Paulina Poczęta potrafi wyczarować właściwie z niczego cokolwiek. Od dziecka nauczona była tego, żeby nic nie wyrzucać, żeby ubrania cerować, naprawiać i zostało jej to poczucie tego, że każdy materialny ślad jest ważny w życiu i prace swoje wykonuje właśnie albo z resztek tkanin, które jej ofiarowują znajomi, albo z ubrań niepotrzebnych już, znalezionych czy kupionych w Ciucholandzie. Tworzy z nich niezwykłe formy, niezwykle wizualne, pełne bogatego koloru, form, faktur. Natomiast dla niej szycie jest taką też arteterapią nieco, odwoływaniem się do wspomnień, działaniem manualnym, które daje pokój, które przynosi spokój w trudnych sytuacjach, a wszystko to służy budowaniu form, które nas, widzów, oszałamiają swoim bogactwem.
17: Mhm. Jakie to są formy? W jakiej formie te tkaniny my tam zobaczymy na wystawie?
18: Ubrania, po prostu ubrania są też elementem tej wystawy, przy czym są to prace akurat Małgorzaty Łuczyny, która wykorzystała ubrania po swojej zmarłej mamie. Po wielu latach od śmierci, decydując się na to, żeby sięgnąć do tych materialnych śladów tej osoby, co jest bardzo trudne. Każdy, kto stracił pewnie rodziców, zna to uczucie, kiedy trzeba w końcu to wyrzucić, a jest w tym i zapach, i pamięć ciała. I Małgorzata Łuczyna tworzy performensy, angażuje inne osoby do tego, żeby z tymi ubraniami popracować. Również łącznie z tańcem, z performensem, czyli nawiązanie do ciała, ale już nie tego ciała, które nie istnieje, tylko tego ciała, które jest w tej chwili. Natomiast Paulina Poczęta rzeczywiście z tych z tkanin skupionych w Ciucholandzie z używaną odzieżą sklepów tworzy nową jakość. Na przykład są to formy przestrzenne, są to trójwymiarowe obiekty, są to rzeźby, które bardzo umiejętnie zszywa i tworzy z nich właśnie nową jakość, ale też wykorzystuje na przykład skarpetki, stare skarpetki, które już rzeczywiście nikomu nie będą do niczego służyć i tworzy z nich formy, które zadziwiają swoją właśnie niezwykłością. Jedyne takie płaskie tkaniny, które powstały, to są fugi, takie, które powstały z resztek materiałów, z resztek takich fabrycznych wzorników tkaninowych i rzeczywiście tworzą takie wielobarwne, abstrakcyjne formy. Natomiast najważniejsze u Pauliny jest to, że dla niej te prace, które tworzy, są taką pracą z pamięcią, z traumą, z trudnym dzieciństwem, z problemami, które miała w domu, które próbuje wypracować i które próbuje właśnie poprzez sztukę nadać im jakby nową zależność od właśnie osobowości już artystki. I rzeczywiście widać po niej, że te przepracowane traumy jakoś tworzą nową całość.
17: A co znaczy samo słowo przedpokój w tytule wystawy? Czy w ogóle tytuł wystawy przedpokój? Jak mamy to odczytać?
18: Tak, przedpokój, czyli coś, co jest przed jeszcze tym najważniejszym, co nie jest jeszcze salonem, co jest takim miejscem, gdzie na przykład odkłada się jakieś niezałatwione sprawy. Odkłada się coś, co wymaga dłuższego przepracowania, a tego nie ma. I właśnie ten przedpokój na naszej wystawie służy takim celom.
17: A ubrania, tak zwane, no dzisiaj bardzo popularny trend zero waste, czyli dawanie ubraniom, materiałom drugiego życia, rozumiem, że ma świadczyć w kontekście relacji, na przykład nie odrzucajmy, tylko naprawmy, porozmawiajmy, usiądźmy, może jest jeszcze szansa na to, że to się sklei.
18: Dokładnie, to jest tendencja, która jest bardzo dobra, bo rzeczywiście miliony ubrań, które są wyrzucane, nie służą niczemu. Natomiast taki szacunek zwykły do każdego materialnego śladu rzeczywiście może przynieść znaczną poprawę jakości życia na świecie.
17: Teraz o drugiej wystawie chciałabym, żebyśmy słów kilka opowiedziały, może nawet więcej niż kilka. Ta wystawa nosi tytuł Ukorzenianie, czyli mam takie też poczucie, że jak przejdziemy, że te dwie wystawy mogą się chyba przeplatywać, bo jeżeli coś z tego przedpokoju już przerobimy, przeniesiemy do salonu głównego, to potem jak już jest to dobre, to ukorzeńmy to. Ta wystawa wychodzi też poza przestrzeń galerii, prawda?
3: Tak, można w ten sposób rozumieć też połączenie tych wystaw, szczególnie, że wystawa Przedpokój znajduje się na górnej sali, a wystawa Ukorzenianie znajduje się w Galerii Bielskiej BWA w sali dolnej, która jest przeszklona z widokiem na miasto, na mieszkanki i mieszkańców, więc tutaj rzeczywiście ten tytuł Ukorzenianie odnosi się do pewnej procesualności, nie jest to już dokonany akt, tylko jest to jednak proces poszukiwania właśnie takiego miejsca. Miejsca, które Paweł Matyszewski, artysta, odnalazł w swojej miejscowości na Podlasiu, w miejscowości, która nosi nazwę Łękobudy. Tam artysta ma swój ogród, który jest również jego pracownią artystyczną. Jest to sytuacja pewnego rodzaju taka złożona, ponieważ artysta swoją praktykę twórczą podporządkowuje jednak temu życiu roślin, tej opiece nad ogrodem. To tak naprawdę ta natura układa ten

0: W 1993 roku udało nam się rozpocząć współpracę z ówczesnym Fiatem Autopoland, który powstał właśnie w tym roku i pierwszy bieg to skromna ilość 189 biegaczek i biegaczy i wózkarzy. Dwóch było wtedy na mecie pierwszego biegu.
1: A w tym roku ile ma być uczestników?
0: Mamy limit 1800 uczestników. Na tą chwilę ponad 1700 jest zarejestrowanych i kilkunastu zawodników i zawodniczek na wózkach.
1: I to jest cały czas niezmiennie ta sama trasa, tak? Od samego początku?
0: Tak, trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na 10 kilometrów. Start pod bramą Del Invest Park przy ulicy Warszawskiej i głównymi ulicami miasta z metą pod pięknym bielskim ratuszem na placu ratuszowym.
1: Czy teraz jakieś takie prace drogowe, różne tam inwestycje, remonty nie przeszkadzają w ułożeniu trasy?
0: Na szczęście nie. Trasa biegu nie ma w tym roku żadnych przeszkód remontowo-budowlanych, także spokojnie będzie przygotowana, oznakowana dla biegaczy.
1: A zdarzało się tak w poprzednich latach, że trzeba było zmienić trochę trasę?
0: Zdarzały się, ale były to drobne korekty, przeniesienie z jednej nitki na drugą. Natomiast co roku niezmiennie ta sama trasa tej samej długości z tym samym startem i metą od wielu, wielu lat, bo pierwsze edycje biegu kończyły się na ówczesnym stadionie BKS-u Stal przy ulicy Rychlińskiego. Ale dawno już przenieśliśmy metę na plac ratuszowy i jest tam piękna sceneria, zawodnicy są zadowoleni. Z tej lokalizacji bliskość biura zawodów to myślę, że jest z korzyścią dla tej imprezy.
1: Bieg rozpoczyna się 17 maja. Proszę powiedzieć, jak wcześniej już są jakieś zapytania do Pana o tegoroczną edycję? Czy już na początku roku, czy może jeszcze w zeszłym roku ktoś pytał?
0: Bieg jest ugruntowaną imprezą i w kalendarzu od wielu lat. W związku z tym uczestnicy, czy też organizatorzy innych imprez biegowych pytają. Jesień to jest taki czas, kiedy buduje się kalendarz i wszyscy zainteresowani już wtedy pytają, kiedy zorganizujemy bieg, żeby zaplanować sobie czas i zarezerwować sobie czas na ten bieg.
1: Chciałem jeszcze zapytać o nagrody, bo są różne kategorie, różne klasyfikacje, w których zawodnicy są nagradzani.
0: Tych kategorii jest wiele. Najważniejsza to oczywiście klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Na trasie mamy letnią premię na 3 kilometrze. Kategorie wiekowe to ta klasyfikacja, która budzi największą rywalizację wśród poszczególnych grup wiekowych. Co 10 lat kategoria wiekowa, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Oprócz tego mamy klasyfikacje dodatkowe pracowników spółki FCA Poland. Organizujemy też Mistrzostwa Polski Lekarzy w biegu na 10 kilometrów. Oczywiście nieodłączną klasyfikacją to klasyfikacja wózków w kategorii wózków sportowych i handbajków, w kategorii kobiet i mężczyzn. Bieg Fiata to także zakończenie kolejnej edycji Pucharu Euroregionu Beskidy, który obejmuje w tym roku 25. PKO Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, 16. Cieszyński Fortuna Bieg. Te biegi za nami i trzecim biegiem w tym cyklu to 32. Bieg Fiata. Najlepszych 5 biegaczy i 5 biegaczek będzie nagradzana na mecie nagrodami finansowymi za najlepszy łączny czas w tych 3 biegach.
1: Ludzie też się zgłaszają grupowo, całymi rodzinami czy firmami?
0: Tak, zdecydowanie. Wiele jest takich grup formalnych, nieformalnych. Są to kluby, stowarzyszenia, kluby biegacza. Coraz więcej, co cieszy, jest grup zorganizowanych z zakładów pracy, również jakieś grupy, które spotykają się i na co dzień, czy też często biegają, zapisują się na nasz bieg. Często są jednakowo ubrani w koszulki swoje firmowe i dodamy

0: Daje to kolorytu naszemu biegowi. Na uwagę zasługuje fakt, że co mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mieszkańców Bielska-Białej bierze udział w naszym biegu. 1/3 uczestników to mieszkańcy Bielska-Białej. Podobnie cieszy coraz większy rosnący udział kobiet, bo również 1/3 uczestników to panie, które serdecznie zapraszamy do startu w biegu Fiata.
1: Czyli jest dużo uczestników spoza miasta, spoza regionu, też pewnie są jacyś z zagranicy?
0: Tak, co roku przyjeżdżają goście z zagranicy, około 10 krajów jest reprezentowanych na trasie biegu i z całej Polski. Bieg jest postrzegany już od dawna jako ważne wydarzenie w tej kategorii biegów krótszych, to znaczy na 10 kilometrów.
1: Dobrze, to jeszcze przypomnijmy na koniec, kiedy, gdzie, o której to wszystko się odbywa.
0: Biuro Zawodów rozpoczyna pracę w sobotę 16 maja od godziny 14 do 20 będą wydawane pakiety i numery startowe. Biuro Zawodów w niedzielę czynne jest od godziny 7 do godziny 9. Biuro Zawodów mieści się na sali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej na ulicy Bohaterów Warszawy 20. Następnie zawodnicy przewożeni są komunikacją zorganizowaną przez nas na miejsce startu. Start pod bramą DL Invest Park o godzinie 10. Po zakończeniu biegu oczywiście długa dekoracja licznych kategorii i wiele nagród do rozdania na mecie biegu.
2: Mówił Andrzej Filipiak, dyrektor i główny organizator 32. biegu Fiata.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Bielski Muzyk, czyli Zespół Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, to szkoła z 80-letnią historią. Wszystko zaczęło się w latach 40., kiedy placówka była jeszcze prywatna. Obecnie absolwenci szkoły to nie tylko znani w kraju czy na świecie muzycy, ale również informatycy, prawnicy czy lekarze. O tym jubileuszu i czym szkoła może pochwalić się przez ostatnie 80 lat, rozmawiam z jej dyrektorem Barbarą Cybulską-Kąsek.
4: Barbara Cybulska-Kąsek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.
1: W tym roku mija 80 lat szkoły. Czuć gdzieś taką dumę z tego jubileuszu, takie przejęcie?
4: Zdecydowanie tak. Tak jak pan powiedział, duma i przejęcie i no i taka wielka radość, bo jednak 80 lat swoje robi.
1: Dzisiaj Bielski Muzyk ma już taką swoją pozycję gdzieś w krajobrazie miasta, wśród nie tylko szkół, ale też jako taka jednostka kultury. Jak wyglądały początki szkoły?
4: Początki szkoły, czyli lata 40., 45., 46. rok, czasy powojenne, tak jak no, w większości miast, tak i w Bielsku, początki szkoły muzycznej. Początkowo była to prywatna szkoła w dość wąskim zakresie nauczania. No, wszystko działo się w budowie, ale w szybkim czasie zarówno możliwości kadrowe, jak i możliwości kształcenia w różnych specjalnościach rozwijały się bardzo dynamicznie. Oczywiście były lata bardziej aktywne i bardziej, powiedzmy, stagnacyjne, zachowawcze, ale generalnie coraz więcej specjalności przybywało w kolejnych latach i no i do dzisiaj szkoła rozwija się w wielu, wielu specjalizacjach i w wielu zakresach, bo też w początkowych latach, jeszcze na etapie szkoły prywatnej, było to nauczanie tylko muzyczne. Później wprowadzone zostały również przedmioty ogólnokształcące i też ten kształt szkoły zmieniał się przez tych 80 lat.
1: I też szkoła miała różne siedziby, nie byliście tutaj zawsze na Wyspiańskiego?
4: Tak, szkoła miała różne siedziby. Początek na ulicy Dąbrowskiego, ale zdecydowanie najwięcej emocji, najdłuższy okres czasu to szkoła przy ulicy Schodowej. gdzie no, większość absolwentów właśnie tam wykształciło się. Mało tego, później po wielu latach wróciło do szkoły też jako nauczyciele, ale ponieważ siedziba na ulicy Schodowej 4 nie do końca spełniała warunki lokalowe. Też poszczególne specjalizacje rozwijały się, potrzeba było nowego lokum i stąd następne miejsce to szkoła przy placu Marcina Lutra i obecne budynki w liczbie mnogiej, nieprzypadkowo mówię, włącznie z salą koncertową przy ulicy Wyspiańskiego 5A. Także tych siedzib było rzeczywiście kilka. Każda ze swoją historią.
1: I tutaj na Wyspiańskiego raczej już pozostaniecie na długi czas.
4: Na to wygląda.
1: Wspomniała Pani o tym, że niektórzy absolwenci szkoły wracają tutaj, żeby nauczać. O to też chciałem zapytać, jakie sukcesy udaje się osiągnąć absolwentom, jak wygląda później ich droga po ukończeniu tej szkoły?
4: Tak, bardzo często nasi absolwenci wracają do szkoły jako nauczyciele, pedagodzy. Natomiast również jednocześnie obok pracy pedagogicznej są aktywnymi artystami albo solistami, muzykami orkiestrowymi albo grają w rozmaitych zespołach. Natomiast zdarza się i to wcale nie rzadko, że absolwenci naszej szkoły muzycznej niekoniecznie wybierają studia muzyczne, bo mamy wśród naszych absolwentów również prawników, lekarzy, informatyków.
1: No akurat jak dzisiaj rozmawiamy, to trwają matury i to też jest taki istotny element tej szkoły, że jest ogólnokształcąca. Czy ta ogólna edukacja jest tutaj tak samo ważna jak ta muzyczna?
4: Musi być tak samo ważna, ale to też wielkie wyzwanie dla pedagogów prowadzących właśnie przedmioty ogólnokształcące, bo specyfika szkoły muzycznej polega na tym, że zajęć muzycznych jest bardzo dużo, ale uczeń musi również w godzinach pozalekcyjnych wykonywać swoją indywidualną pracę z instrumentem. To są wielogodzinne ćwiczenia, wprawki i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących musi mieć specyficzne podejście do ucznia w tej szkole, żeby jak najwięcej nauczyć go w czasie lekcji, mając świadomość, że po lekcjach no, może tylko delikatnie utrwalać sobie. Także duże wyzwanie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Dzisiaj piszą matematykę również w zakresie matematyki. To, co najważniejsze, musi być wykonane na zajęciach.
1: Ale myśli Pani, że to jakoś może dobrze wpływa, że uczniowie tutaj się rozwijają muzycznie, to równocześnie wpływa na rozwój ich umysłów, że może łączą tą naukę właśnie taką ogólną, jak w zwykłej szkole i tę muzyczną?
4: No zdecydowanie tak, bo uczeń w szkole muzycznej tego typu to uczeń, który musi być dobrze zorganizowany. Zajęcia w szkole wymagają swojego czasu, ale również zajęcia pozalekcyjne, te indywidualne, wymagają niesamowitej organizacji czasu własnego. I stąd uczeń szkoły muzycznej sam sobie, w początkowych latach oczywiście przy pomocy rodziców, przy wsparciu rodziców, ale musi wytworzyć sobie swój własny system pracy i nauki.
2: Rozmawiam z dyrektor Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej Barbarą Cybulską-Kąsek. Szkoła obchodzi w tym roku szkolnym swoje 80-lecie. Za chwilę wrócimy do rozmowy o bielskim muzyku, ale nie tylko uczniowie ze szkół muzycznych dojeżdżają do swoich placówek autobusem. Miejski Zakład Komunikacyjny stawia w tym roku na misję bez emisji. Coraz więcej pojazdów to pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne, na przykład autobusy elektryczne. Zakład ogłosił przetarg na postawienie ładowarek takich pojazdów na niektórych pędlach autobusowych.
5: Kamil Młotek, specjalista do spraw polityki informacyjnej. 27 kwietnia 2026 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na realizację nowoczesnej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na wybranych pędlach autobusowych w Bielsku-Białej, połączoną z kompleksową przebudową zatok autobusowych. Zamówienie będzie dotyczyło trzech pętli: osiedle Polskich Skrzydeł, osiedle Beskidzkie oraz osiedle Karpackie. Zgodnie z założeniami przetargu, pętle autobusowe przy ulicy Czesława Tańskiego oraz przy ulicy Babiogórskiej zostaną wyposażone w pojedyncze ładowarki pantografowe o mocy 420 kW każda. Z kolei na pętli osiedle Karpackie zostaną zamontowane dwa punkty ładowania pantografowego. Projekt obejmuje nie tylko instalację infrastruktury ładowania, ale również wykonanie nowych nawierzchni, montaż elementów wyposażenia i oznakowania oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego. Prace będą postępowały etapowo. W pierwszej kolejności w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy wykonawca zrealizuje inwestycje na pętlach przy ulicy Babiogórskiej i ulicy Czesława Tańskiego. Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się przebudowa pętli przy osiedlu Karpackim. Cała inwestycja ma zostać zakończona do 12 miesięcy od podpisania umowy.
2: Mówił Kamil Młotek, MZK. Wracamy do rozmowy z Barbarą Cybulską-Kąsek, czyli dyrektorką Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Placówka obchodzi w tym roku swoje 80-lecie.
1: Wspomniała Pani o sali koncertowej, która jest tutaj w szkole i to jest takie miejsce, takie pomieszczenie, które chyba pozwala na też inne funkcje niż tylko szkoła. Odbywają się tu różne koncerty, wydarzenia i chyba jako jedyni w mieście możecie się pochwalić taką salą wśród szkół.
4: No na pewno, zresztą w mieście szkoła muzyczna jest jedyną szkołą muzyczną, są oczywiście placówki miejskie, które w domach kultury również prowadzą zajęcia umuzykalniające, ale jako szkoła to jedyne takie miejsce kształcące uczniów w kierunku muzycznym. A jeśli chodzi o salę, to uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu muzyka właśnie prezentując się na sali koncertowej, ale również sala koncertowa jest miejscem, do którego zapraszamy muzyków, artystów spoza szkoły, gdzie nasi uczniowie, nasi rodzice i mieszkańcy miasta mogą właśnie w tej sali wysłuchać wspaniałych koncertów, wydarzeń muzycznych.
1: Chociażby niedawno odbyło się tutaj wydarzenie Zadymki Jazzowej. Proszę powiedzieć mi o nagrodzie, którą w imieniu szkoły Pani odbierała w tym czasie.
4: No, nagroda jest, tak jak powiedziałam, podczas uroczystości niesamowita, ponieważ jest rodzajem docenienia i myślę podziękowania za to, co szkoła, a szkoła to przecież uczniowie i nauczyciele, daje miastu, nie tylko miastu, w zakresie również muzyki jazzowej. Nasza młodzież, niezależnie od kształcenia w tak zwanym nurcie klasycznym, ma wielką potrzebę muzykowania jazzowego i ta nagroda jest właśnie dedykowana im za tą chęć i za oddolne i zainteresowanie i wykonywanie właśnie jazzu.
1: A w jaki sposób świętujecie swoje 80-lecie?
4: Świętujemy w różnorodny sposób. Oczywiście przygotowujemy się do wydarzeń finałowych, które będą miały miejsce w czerwcu, ale cały rok wspominamy również to, co działo się przez 80 lat w naszej szkole muzycznej. Przyjmujemy naszych gości, absolwentów, którzy na hasło jubileusz szkoły muzycznej nie tylko zapisywali się na owe uroczystości, ale przybywają tutaj do naszej szkoły, oglądają nowe mury, dzielą się tym, co do tej pory osiągnęli i jakie są ich wspomnienia, ale również organizujemy spotkania i koncerty z absolwentami i w najbliższy czwartek właśnie koncert muzyki dawnej zgromadzi wielu naszych absolwentów, którzy rozrzuceni po całym świecie przyjadą, żeby również celebrować to święto szkoły muzycznej w zakresie muzyki dawnej.
1: Właśnie, po całym świecie też chciałem o to zapytać, bo to jest szkoła taka bardzo specyficzna, może jest ich niewiele w kraju i przyjeżdżają tutaj uczniowie nie tylko z miasta, z regionu, ale z całej Polski.
4: Tak, gdzieś renoma samego sposobu nauczania, ale również atmosfery, która tutaj istnieje według relacji właśnie absolwentów, powoduje, że wyjeżdżając w różne rejony Polski i nie tylko, potrafią nasi absolwenci mówić na tyle dobrze o szkole i na tyle zainteresować tym, co dzieje się w Bielsku, również w szkole muzycznej, że mamy wielu uczniów, którzy nie tylko z Bielska i z okolicy, ale również z odległych zakątków Polski, bo i ze Szczecinka, i spod Białegostoku, i spod Warszawy, przybywają właśnie do Bielska i tutaj chcą się kształcić. Dzięki temu, że przy szkole działa również internat, uczniowie mogą przyjechać właśnie do Bielska i my z uśmiechem mówimy, że niemalże w pantoflach z internatu do szkoły mogą przejść na zajęcia, no a później ćwiczyć właśnie w salkach lekcyjnych.
2: Rozmawiałem z Barbarą Cybulską-Kąsek, dyrektorką Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Placówka ma za sobą już 80 lat historii.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Kilka tematów przed nami, m.in. nowa filia Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka, która otworzyła się w Czechowicach-Dziedzicach. Nową siedzibę ma również Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej, a niedługo do miasta zawita wyścig kolarski Kryterium Asów. Na początek jednak zapytam kilku maturzystów z Bielska-Białej, jak poszła im część z języka angielskiego.
6: Cześć, przepraszam Was. Jak chcielibyście może powiedzieć parę słów o dzisiejszej maturze?
7: Bardzo chętnie.
6: Chciałem zapytać na początku, do jakiej szkoły chodzicie i ilu procent się spodziewacie z dzisiejszego testu?
7: Szkoła Kopernik, spodziewam się 100%, bo łatwiutko.
8: Również Kopernik i no mam nadzieję na 100%, ale to będzie pewnie raczej 90 ileś. Bo może się jakiś jeden błąd gdzieś tam wkraśnie.
6: A na jakim rozszerzeniu jesteście?
8: Jezus Maria, matematyka, fizyka i angielski. Zapomniało się przez chwilkę.
6: Okej, czyli ten angielski podstawowy raczej łatwo, tak? A jutro rozszerzenie, tak?
8: Tak, jutro rozszerzenie.
6: Tam ile będzie procent? Też 98?
8: Oby 100, ale zobaczymy. Myślę, że jeżeli 90, to też będzie dobrze.
9: Chodzę do Kopernika i z dzisiejszego testu bardzo chciałabym mieć 100%, ale wiadomo, jakieś potknięcia mogły się zdarzyć.
2: Przed maturzystami już tylko rozszerzenia. Życzymy oczywiście powodzenia na wszystkich egzaminach. A tymczasem przenosimy się do Czechowic-Dziedzic, gdzie otwarło się nowe miejsce Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. To budynek przy ulicy Kasprowicza 48. Mówi koordynatorka czechowickiego oddziału, psycholog Magdalena Walewska.
10: Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy doświadczają trudności w życiu psychicznym. Przede wszystkim pacjentów afektywnych, lękowych. No, wykluczenia na oddział to oczywiście trudności poznawcze i aktywne uzależnienie. Dla takich pacjentów też jest osobna oferta Bielskiego Centrum Psychiatrii, ale dzienny oddział psychiatryczny w Czechowicach to 12 tygodni intensywnej pracy podczas psychoterapii grupowej, gdzie pacjenci mogą doświadczyć żywych więzi, ale także żywych wglądów na temat przyczyn swoich trudności i objawów. Zespół leczący to psychoterapeuci, psychologowie, lekarz-psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka.
2: W czechowickiej filii Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka mieszkańcy mają dostawać taką samą pomoc jak dotychczas w Bielsku-Białej, mówi dyrektor BCP Olszówki Sabina Nowak.
11: To jest placówka, która mam nadzieję będzie służyć. Kolejne miejsce, w którym będziemy udzielać świadczeń i pomocy dla pacjentów, będzie tutaj oddział dzienny. Wszyscy tęsknieni, żeby już powstał, ponieważ rzeczywiście mieliśmy trochę perturbacji, ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Bardzo dziękujemy zarządowi powiatu za możliwość uruchomienia tutaj placówki, bo to dzięki staraniom zostało to miejsce pozyskane. Także bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
2: Takie miejsce jak nowy oddział Bielskiego Centrum Psychiatrii było potrzebne już od kilku lat. Mówi o tym starosta bielski Andrzej Płonka.
12: Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, które tak naprawdę toczyło się wiele lat, jeżeli chodzi o to, żeby ono tu mogło być. Kiedyś tam do tyłu lat trochę udało się staraniem, no też paru lat, pozyskać pilotaż na to, że działania psychiatrii w Bielsku-Białej, czyli nasz dzisiaj szpital psychiatrii w Olszówce, mógł rozwinąć skrzydła. Chyba ze 3 lataśmy się starali o to, żeby ten pilotaż był. A pilotaż trwa chyba 6, nie? 8. No to sobie policzy Państwo razem do kupy, co się musiało zadziać, żeby tak to miało miejsce. I o paniach dyrektor już nie będę mówił, bo tylko w panach mogę mówić. Gdyby one nie były na tym miejscu, które są, pani dyrektor i pani zastępczyni, że już nie mówić, jak to dalej jest, proszę Państwa, to byśmy nie poradzili temu. Pilotaż zacny, udało się faktycznie go zrobić. Pani dyrektor się tak lakonicznie przemknęła, to było trochę kłopotów. Proszę Państwa, to były kłopoty, które naprawdę parę razyśmy tym rzucali. Do tego stopnia prowadzące, że już nie chcieliśmy tego miejsca. Już nie wiadomo, czy się da, bo to nie jest kwestia tylko budynku, któryśmy w międzyczasie zakupili. I całego centrum, które tutaj się dzieje, to były też kwestie niestety później już i osobowe, które się działy i teraz jeszcze trzeba to miejsce wypełnić, żeby i lekarze tutaj chcieli pracować, żebyśmy tych lekarzy przede wszystkim mieli i chcieli tutaj być, bo to się przecież wiąże z całością działania. W międzyczasie takim drugim budynkiem, który nam przekazał prezydent miasta Bielska-Białej z kolei jest w Bielsku-Białej, który też w ramach pilotażu został wyremontowany i tam się już to dzieje, co się tutaj będzie dziać. Żebyśmy mogli jednak tą naszą całą społeczność, a chcę powiedzieć, że powiat bielski i miasto Bielsko-Biała w tej psychiatrii jest liczona razem, a więc mamy około 340 tysięcy mieszkańców. Tak na skróty mamy co robić i żeby to zabezpieczyć, to całe działania i specjalistyki, i psychiatrii, i to, że dzisiaj sam szpital już kształci kadry przyszłych lekarzy w tej dziedzinie specjalizacji, naprawdę zasługuje na uznanie i bardzo, bardzo za to dziękuję, że dzisiaj się tutaj po tych wszystkich mandrach możemy spotkać i powiedzieć, że jest to dobry dzień dla zabezpieczenia zdrowotnego dla tych mieszkańców tutaj w Czechowicach, Dzielnicach i myślę okolicznych. Z jednej strony trochę nam to udrożni kolejki i to, co się dzieje dzisiaj w samej Olszówce, czyli Bielsku-Białej. A z drugiej strony, no dojazd do nas, czyli tam do tego miejsca przez Bielsko i te korki, no naprawdę to była makabra. Myślę, że tutaj to się powinno wszystko w jakiś sposób już stać, jak to mówiąc, z ludzkim obliczem. Czyli będzie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, będzie łatwiej, będzie bliżej. Nie będzie pewnie, żeby to zdrowie psychiczne, gdzie tak się już dzisiaj wszyscy opowiadają, co to jest, ile to problemów mamy, tylko nikt jakoś nie chce za bardzo pomagać. Mogą mieć tutaj to przesłanie, i to działalność, która wynika z wielu, wielu lat, a przecież wiemy, że to nie tylko kwestia dorosłych, ale i dzieci, które też się nam udało przecież zbudować, bo w pediatrii mamy psychiatrię dziecięcą, której przecież w Bielsku-Białej nie było. Myśmy ją dopiero rozwinęli, były w poradnie i tyle. Mamy dzienną i całodobową opiekę nad dziećmi, 20 chyba 7 czy 8 łóżek, gdy Państwo, i wszystko pełne. Więc tego chyba nie trzeba tutaj wiele mówić, jak to się dzieje i skąd te zamysły i te zakusy. Radnym dziękuję, że ten budynek mogliśmy zakupić, bo przecież bez tego by się nie udało. No zarząd pracuje i wie, że to jest ważne. Na ten temat wiele spraw u nas jest podnoszonych. Panie dyrektor, mają okazję o tym mówić na zarządach, gdzie to jest bliżej tych spraw trudnych, które trzeba rozwiązywać na co dzień, ale dopnęliśmy do tego miejsca.
2: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka uruchomiło nowy oddział w Czechowicach-Dziedzicach. Wracamy do Bielska-Białej, zostajemy przy temacie nowo otwartych miejsc, ponieważ kilka tygodni temu otwarto nową siedzibę Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. To miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, jak i oczywiście turyści mogą dowiedzieć się, co ciekawego można zobaczyć w Bielsku-Białej i jak dotrzeć do tych interesujących miejsc. Przez ostatnie kilka tygodni MCIC nie był dostępny, ponieważ trwał remont nowej siedziby. Centrum nie przeniosło się daleko, zaledwie kilkaset metrów od dawnej lokalizacji, z Placu Ratuszowego na ulicę Ratuszową. Wejście jest od strony Placu Wojska Polskiego. Otwarcie odbyło się kilka tygodni temu. Odwiedzam dzisiaj to miejsce, połączone zresztą z kawiarnią, żeby dowiedzieć się, jak odbierają je turyści i mieszkańcy.
13: Iwona Naumowicz-Tworzańska, kierownik Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej.
1: Nowa siedziba Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Już kilka tygodni jesteśmy po otwarciu. Proszę powiedzieć, jak to wszystko się tutaj kręci, jaki jest odbiór mieszkańców, turystów?
13: Odbiór mieszkańców i turystów jest bardzo dobry. Wszystkim się nowa siedziba nasza podoba. Bardzo podoba także nam się, dlatego że jest większa przestrzeń, mamy bogatszą ofertę materiałów promocyjnych, bogatszą ofertę gadżetów odnośnie Bielska-Białej. Większość z tych rzeczy, które pan tutaj widzi, są to produkty naszych lokalnych producentów. Natomiast mamy też rzeczy dedykowane stricte pod Polską Stolicę Kultury i są to koszulki ze wzorami naszych lokalnych artystów, są to magnesy, przepiękne kubki, wszystko są to produkty robione tutaj u nas w Bielsku. No i oczywiście taka nowość, jesteśmy chyba jedyną informacją taką w Polsce, która ma także w swojej siedzibie kawiarnię. Serwujemy przepyszną kawę, jedyną taką w Bielsku, pyszne ciastka w przepięknym wnętrzu zabytkowej kamienicy.
1: Ta kawiarnia tutaj działa tak trochę osobno, trochę wspólnie. Klikon Cafe, proszę powiedzieć, skąd ta nazwa, co to oznacza?
13: Klikon to była kiedyś taka osoba, która chodziła i obwieszczała pewne rzeczy, więc takie nawiązanie do starej tradycji i taka nazwa dość niezwykła, ale się przyjęła. Funkcjonuje już w mieście, już słyszałam parę razy, że ktoś tam mówi, idzie do Klikona, albo jestem w Klikonie, spotkajmy się tutaj. Także myślę, że nazwa jak najbardziej trafiona. I funkcjonujemy razem. Klikon Cafe funkcjonuje w ramach Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej i uważamy, że póki co był to pomysł bardzo trafiony.
1: I chyba sama lokalizacja też jest bardziej dogodna.
13: Lokalizacja przy Placu Wojska Polskiego myślę, że jest jeszcze lepsza niż przy ratuszu. Mamy tę siedzibę tuż przy trzech fantastycznych figurkach bajkowych, przy Don Pedro, Kucharzu i Smoku. Także jesteśmy na trasie w zasadzie każdego turysty.
1: A co z tamtą dawną siedzibą? Co tam się teraz dzieje?
13: Bardzo bym chciała panu odpowiedzieć na to pytanie, ale to już jest chyba tajemnica ZGM-u, bo ja niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: Czyli tam już wszystko się przeniosło tutaj na ulicę Ratuszową. Jeszcze chciałem tylko zapytać, czy w związku z Polską Stolicą Kultury widzicie jakiś może większy ruch turystyczny? Może nie ma jeszcze takich statystyk, bo pewnie będą podsumowania pod koniec roku, ale z takich obserwacji naocznych.
13: Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że przez te parę tygodni, jak tutaj działa, ruch jest dużo większy. Być może jest to na początek zainteresowanie mieszkańców nową siedzibą, bo rzeczywiście jest ona przepiękna. Natomiast też widzimy zainteresowanie turystów, którzy akurat nie mają takiej wiedzy, a mimo wszystko ten ruch jest większy.
2: Mówiła Iwona Naumowicz-Tworzańska, dyrektor Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej.
1: Niedługo do miasta z pewnością przyjedzie sporo gości, ponieważ do Bielska-Białej zawita wyścig kolarski Kryterium Asów. Zbliża się już 50. edycja tego sportowego wydarzenia, które podzielone na etapy zawita również na Podbeskidzie.
14: Nazywam się Bogdan Szczygiel, jestem organizatorem 50. wyścigu Kryterium Asów.
1: Jakby mógł pan wyjaśnić, co to jest za wyścig tak dla niewtajemniczonych?
14: Wyścig się narodził w 1954 roku i do tego momentu trwa z różnymi przerwami, ale od 5 lat jest wyścigiem już wpisanym w kalendarz UCI, czyli do Światowej Federacji Kolarskiej, i mamy taki poziom wyższy, zjeżdżają się do nas kolarze praktycznie z całego świata.
1: Jak to ma wyglądać w tym roku z okazji tego, że to jest 50. edycja? Coś wyjątkowego się szykuje?
14: No tak, jak powiedziałem, jest to 5-etapowy wyścig, no, ale my zmierzamy do właśnie tu z Katowic, z Pszczyny, zmierzamy do etapu, który się nazywa Laguna Beskidów. Będzie to etap królewski, będzie liczył 134 km. Zaczyna się w Zarzeczu, a meta jest w Wilkowicach. Będą szły rundy przez Kocierz, 3 rundy przez Kocierz, na Kocierzy będzie górska premia i później na Zaporze będzie lotny finisz i meta w Wilkowicach, i to, tak jak powiedziałem, ma 134 km.
1: Też jeden etap ma zawitać do Bielska-Białej, do Jaworza?
14: Tak, i później w sobotę mamy etap tego, że następny wyścigu, czyli 4. etap, i będzie start w Bielsku-Białej. Etap liczy 159 km. Start w Bielsku przy hali Bobosiru i to będzie etap Bielsko-Biała z rundami przez Jaworze. W Jaworzu będzie usytuowany lotny finisz i będziemy przejeżdżać tak przez 7 razy.
1: Czyli jakieś utrudnienia dla kierowców się tutaj szykują?
14: No nie, no mam nadzieję, że kierowcy się będą cieszyć z tego, że będą mogli kibicować. Ale to będzie bardziej tak jak co roku, sprawnie policja nam to wszystko tam zabezpiecza. W związku z tym będą to utrudnienia takie chwilowe tylko, tak co... Raz na 40 minut będzie droga zamykana na 10 minut. Także pół godziny będzie można jeździć. Prosiłbym, żebyście zmierzali w kierunku jazdy kolarzy. Nie pod prąd, tylko w kierunku jazdy kolarzy. Mogę tylko przeprosić, no mam nadzieję, że to nie są utrudnienia, że to jest przyjemność obejrzenia kolarzy z całego świata, no ale mogą być ludzie niezadowoleni, to za te utrudnienia przepraszam. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, będzie wyścig przeprowadzony bezpiecznie.
1: Jak dużo zawodników ma wziąć udział?
14: Na daną chwilę jest zgłoszonych 136 kolarzy. Mamy jeszcze tydzień do wyścigu, w związku z tym czekamy jeszcze na zgłoszenia. Duży mamy na daną chwilę 23.
2: Mówił Bogdan Szczygieł, organizator 50. wyścigu kolarskiego Kryterium Asów. W tym roku pośród 5 etapów wyścigu kolarze zawitają również do Pszczyny i na Podbeskidzie.
15: Etap w Zarzeczu i Wilkowicach odbędzie się 7 maja, a etap w Bielsku-Białej i Jaworzu 9.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych przez cały rok. Jednym z nich jest już 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. To wydarzenie organizowane przez Teatr Lalek Bania Luka, mówi dyrektor teatru Jacek Popławski.
16: 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. W 1966 roku Jerzy Zicman powołał do życia wydarzenie. I kto by pomyślał, że 60 lat później nadal ono będzie funkcjonować i nadal będzie spełniać tę rolę, którą w zamyśle jego kontynuatorów miało spełniać, czyli bycie takim centrum, hubem dla ogólnoświatowej twórczości teatru lalek, teatrów ożywionej formy, przedmiotu, animacji. Festiwal nie skostniał, festiwal rozwija się, cały czas jego celem było bycie w awangardzie, obserwowanie środowiska, zapraszanie i prezentowanie tego, co jest najciekawsze, tego, co jest najnowsze. Szczególnie w naszym polu widzenia są teatry i spektakle, których jeszcze nie było w Polsce. Tak, żeby tutaj w ciągu tych kilku festiwalowych dni dać szansę mieszkańcom oczywiście przede wszystkim, ale i wszystkim przyjezdnym, wszystkim zainteresowanym wzięcia udziału, zobaczenia jak największej liczby przedstawień, których obejrzenie w życiu zajęłoby im bardzo dużo czasu. Musieliby zwiedzić bardzo dużo miejsc, wydać niesamowite ilości pieniędzy, a u nas to wszystko jest. Festiwal przez długi czas pełnił rolę takiego pomostu ponad żelazną kurtyną. Kiedy tutaj panował komunizm i cała Polska była szaro-bura, w Bielsku-Białej spotykały się teatry z całego świata, Stany Zjednoczone, Japonia, Wietnam i tak dalej. Można by mnożyć, naprawdę każdy zakątek świata tutaj był obecny. Wojny się pokończyły, ale wojny nadal trwają. Różne konflikty, różne podziały na świecie istnieją, natomiast my pokazujemy sztukę teatru lalek, kulturę różnych krajów. Jesteśmy zdania i stoimy na stanowisku, że kultura łączy. Kultura, póki istnieje dialog kulturalny, póty mogą istnieć dialogi polityczne, póty mogą ludzie się poznawać, mogą się widzieć, nie bać się siebie, tylko mogą się poznawać i rozumieć i być ze sobą w kontakcie. Sztuka teatru lalek jakby przelatuje ponad znaczeniami intelektualnymi tylko. Teatr dramatyczny opiera się na słowie i tym słowem przede wszystkim porozumiewa się aktor z widownią. Teatr lalek, teatr formy rozpoczyna od słowa, ale idzie dalej. Idzie w stronę metafory, idzie w stronę uniwersalizmu, tego, żebyśmy bardziej emocjami, tego, co jest w nas najgłębsze, mogli przeżywać sztukę teatru. I dzięki temu teatr formy jest uniwersalny, jest międzynarodowy, nie dotyczą go granice. Jest to moje też doświadczenie od dzieciństwa. Ja urodzony w rodzinie lalkarskiej, od urodzenia brałem udział w festiwalu lalkarskim. Tutaj mi nigdy nie przeszkadzało to, że nie rozumiem słów. Ja oglądałem swoje własne przedstawienia. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Myślę, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, z jednej strony kultury obrazkowej, z drugiej strony pewnego skrótu, teatr formy, światowy teatr formy, teatr lalek, teatr przedmiotu, ma przed sobą coraz ważniejsze zadanie i dlatego to zadanie, które my mamy wpisane w statut, przypomnę, że Teatr Lalek Bania Luka jako jedno ze swoich działań statutowych, co jest w ogóle ewenementem, nie zdarza się to w kraju raczej, ma wpisaną organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Podkreślam to tym bardziej, bo świadczy to o tym, że zarówno organizator, jak i dyrektorzy poprzedni uznali, że to jest tak wartościowe i tak podatne na zmiany finansowe, polityczne, że trzeba zabezpieczyć. Trzeba zadbać o to dobro, które jest, które było, o tą tradycję, ale zabezpieczyć festiwal na przyszłość. I dlatego wykonano wysiłek i wpisano to jako jedno z działań statutowych. Na szczęście to nie jest tak, że my musimy robić ten festiwal, my go chcemy bardzo robić i to już będzie 31. edycja. Wydaje się, że ona jest szybciej niż powinna być, ale to dlatego, że poprzednia była w październiku. Zrobiliśmy eksperyment i dlatego mamy półtorej roku po poprzedniej już kolejną. Wróciliśmy na maj i myślę, że tak już zostanie. Jednak tradycji musi stać się zadość. Wiosna zaczyna się w Banialuce. Przed nami 6 dni, od 15 do 20 maja. Będziemy gościć 11 teatrów, 11 spektakli zagranicznych z 12 krajów świata, jeden teatr polski, czyli 12 teatrów będzie brało udział w konkursie, ponieważ w tym roku festiwal ma formę konkursu, będzie wręczone Grand Prix, mamy nadzieję. Oceniać spektakle będzie 5-osobowe jury profesjonalne, 3-osobowe jury młodych krytyków. Swoją nagrodę wręczy Związek Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenie oraz Polski Ośrodek Lalkarski Polunima. Tych 12 spektakli weźmie udział w konkursie. Oprócz tego Teatr Banialuka zaprezentuje swoje 2 spektakle. 4 pokazy studenckie studentów z Akademii Teatralnej w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, z Ukrainy, z Wyższej Szkoły Aktorskiej oraz ze Słowacji, z Bratysławy, też studenci. 4 pokazy studenckie. Będą do tego warsztaty, będzie Uniwersytet Lalek, wystawa plakatów, rozproszona wystawa, nie w jednym miejscu, ale tam, gdzie będą wydarzenia, tam będzie można też popatrzeć na stare, klasyczne plakaty, które towarzyszyły festiwalowi. Naliczyliśmy, że ogólnie to będzie około 40 wydarzeń w ciągu tych 6 dni.
15: Oczywiście tak duże wydarzenie nie odbyłoby się bez potrzebnych środków finansowych.
16: Środki dało miasto Bielsko-Biała, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Teatr oraz Województwo Śląskie. Będziemy współpracować z Ars Cameralis Silesie Superioris.
15: Dodatkowego waloru do festiwalu dodaje fakt, że miasto jest w tym roku polską stolicą kultury.
16: No właśnie, koincydencja dwóch co najmniej spraw. Po pierwsze jest to 60-lecie festiwalu, jest to jeden z najstarszych festiwali tego typu. Z drugiej strony polska stolica kultury, Bielsko-Biała, pierwsza polska stolica kultury. Bardzo cieszymy się, że ten tytuł Bielsku-Białej przypadł wtedy, kiedy my mamy festiwal. Nie musieliśmy przekładać edycji, tylko tak jak jest w 26 roku zaplanowane, akurat możemy wykorzystać ten tytuł do tego, żeby bardziej wzmocnić siłę festiwalu, żeby zaprosić Państwa na większą liczbę wydarzeń i żeby troszeczkę zmienić akcent w tym roku w festiwalu, o czym ja powiem troszeczkę później. Na razie powiem jeszcze tak. 12 krajów. Litwa, Norwegia i Francja to jest koprodukcja, Szkocja, Niemcy, Niderlandy, Szwajcaria, Izrael, USA i Japonia. Kolejna koprodukcja, Belgia, Słowenia. Francuskie spektakle plenerowe i do tego polskie spektakle. Teatr Lalek, Teatr Formy ma to do siebie, że łącząc wszystkie możliwe formy sztuki, też musi podejść do tego, żeby te wszystkie formy sztuki były jak najlepiej zaprezentowane, więc czasem są to 2, czasem 3-dniowe montaże po to, żeby godzinny spektakl mógł się odbyć, potem żeby znowu kilka godzin trwał demontaż. Także tu na pewno będzie bardzo dużo pracy i dużo instytucji z nami jest w tym festiwalu, o tym opowie Justyna Kudelska. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na repertuar pod kątem artystycznym. Z tych kilkunastu spektakli, 4 teatry będą pierwszy raz w Polsce. To będzie w ogóle premiera ich obecności w Polsce. 9 spektakli to będą spektakle premierowe, które jeszcze nigdy nie były grane w Polsce. Niektóre są bardzo świeże, niektóre są już grane od wielu lat, ale jakoś tak się zdarzyło, że no, mijały się te ścieżki, coś się nie udawało, coś nie wyszło i ci artyści nie mogli być w Polsce zaprezentowani. Bardzo cieszę się, że cały czas jeszcze potrafimy dotrzeć, potrafimy odnaleźć te perełki i móc zaprezentować u nas.
15: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w kilku miejscach w Bielsku-Białej, mówi Justyna Kudelska, koordynatorka festiwalu.
10: Festiwal oprócz okazji do współpracy międzynarodowej rozwija oczywiście też współpracę lokalną. Tutaj na naszym podwórku bielskim współpracujemy z Teatrem Polskim w zakresie wynajmu 2 scen, z czego jednego dnia korzystamy w zasadzie 2, licząc montaż ze sceny dużej, natomiast scenę małą mamy do dyspozycji przez cały czas trwania festiwalu i tam te spektakle się odbywają też zazwyczaj podwójnie. To są spektakle poranne. Współpracujemy również z Księżnicą Beskidzką w ramach cyklu Uniwersytet Lalek, o którym powie Monika Jabłonowska, z Galerią Bielską BWA w zakresie warsztatów. W tym roku mamy warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i seniorów, jak również warsztaty plenerowe. W Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz z kolei będą się odbywały warsztaty pedagogiczno-teatralne po spektaklach. Współpracujemy także z Muzeum Historycznym Bielskim Centrum Kultury oraz szeregiem firm zewnętrznych, tutaj korzystając z zaplecza technicznego, które, jak się można domyślać, szczególnie przy organizacji spektakli plenerowych, jest ogromne, dlatego sami byśmy sobie z tym nie poradzili i są nam tutaj potrzebne do tego firmy. To są też zazwyczaj firmy sprawdzone, więc w zasadzie ta sieć festiwalowa sięga dość szeroko i też, co nas cieszy, ona się powtarza. Podobnie jest, jeżeli chodzi o wolontariat. Rozwijamy gałąź wolontariatu tutaj bardzo owocnie przy festiwalu i tutaj też mamy osoby, które wracają do nas, były na poprzednich edycjach, pojawiają się znowu, mogą zobaczyć festiwal od kuchni, natomiast my możemy tutaj podzielić się naszym doświadczeniem i jest to, myślę, obustronnie bardzo cenne dla każdego.
15: Patrycja Bożek z działu promocji Bania Luki mówi o wydarzeniu, które odbędzie się jeszcze przed samym festiwalem.
17: Festiwal zapowiada się bardzo różnorodnie i zobaczymy spektakle z całego świata. Dla naszych widzów i wszystkich gości, którzy tak samo jak my nie mogą się doczekać festiwalowych wrażeń, zapraszamy na popołudnie w Galerii Gemini Park już w najbliższą sobotę, czyli 9 maja na 15:30. Do 19:30 będziemy działać tam prężnie. Nasi aktorzy zaprezentują różne działania performatywne. Będą animować lalki, na pewno też będą chodzić na szczudłach, więc będzie ciekawie. Do swoich działań zaprosiliśmy również Teatr Akt, który zaprezentuje paradę, spektakl Jak ryba w wodzie, więc na pewno wspólnie razem popłyniemy w tym spektaklu. Będą to wyraźne formy, piękne kostiumy oparte na ruchu działania. Dla najmłodszych przygotowaliśmy strefę kreatywną, w której razem z naszymi rzemieślnikami teatralnymi będą mogli wykonać samodzielnie przypinki według własnych projektów. Cokolwiek sobie narysują, będą mogli oczywiście z tego zrobić swoją własną personalizowaną przypinkę i nosić ją dumnie oczywiście po Galerii Gemini, ale nie tylko, bo przypinki będą dla Państwa. I mam nadzieję, że zobaczymy się na całym festiwalu, jak i na dniu promocyjnym.
15: Takie wydarzenie jak Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej wymaga sporej organizacji. Mówi o tym Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora teatru do spraw administracyjnych.
18: Żeby nam wszystkim ten odbiór i sztuka służyła jak najpełniej, abyśmy ją mogli przeżyć i żeby nas poruszyła, przygotowaliśmy i tutaj prosimy Państwa również o informowanie, szereg różnych komunikatów, które będą wpływały na organizację naszej codzienności. Dwa wydarzenia plenerowe, 15 maja plac Bolesława Chrobrego i 16 maja spektakl Cinematic of Fluids. To są dwa duże wydarzenia i w tym celu wydarzenia, które odbędą się między godziną 21 a 22:30. W tym celu, aby zapewnić największy komfort, zostaną wprowadzone utrudnienia w poruszaniu się po mieście w zakresie dostępności ulic, przejezdności dla ruchu kołowego. I tak oto w godzinach od 19 do zakończenia spektaklu 15 maja zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Wzgórze od skrzyżowania ulicy 3 maja wzdłuż placu Bolesława Chrobrego. Utrudnienia te są podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem, ale także komfortem. Komfortem uczestników, komfortem aktorów. Drugie wydarzenie, spektakl plenerowy planowany na 16 maja, również w godzinach między 21 a 22, około 22:30. Tutaj tych spraw organizacyjnych jest zdecydowanie więcej. I tak oto od 12 maja już systematycznie będziemy wyłączać powierzchnię dostępną i użytkowaną jako parking miejski, tak aby 14, 15 i 16 maja ona była całkowicie dostępna już dla ekip technicznych, przygotowujących spektakl, przygotowujących montaż. Również w tym celu w dniu wydarzenia, czyli 16 maja, w godzinach od 18 do 22.30, 23.00 do zakończenia spektaklu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Władysława Broniewskiego na odcinku od ulicy PCK od ronda do wjazdu w osiedle w ulicę Milusińskich, co jest również bardzo ważne ze względu na charakter spektaklu. Ten spektakl będzie odgrywany na pewnej wysokości. W dniach 15 i 16 maja w strefie wydarzenia będzie obowiązywał całkowity zakaz poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi. To jest bardzo ważny wymóg związany z bezpieczeństwem aktorów i z bezpieczeństwem i komfortem nas wszystkich.
15: Mówił Wojciech Dominiak, zastępca dyrektora Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Od 15 do 20 maja w mieście odbędzie się 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
12: Jonasz Tecerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn. To kolejny dzień matur, tym razem rozszerzenie z angielskiego. Wybrałem się ponownie na ulicę, żeby zapytać bielskich maturzystów, jak poszła im ta część egzaminu dojrzałości.
13: Z czego dzisiaj pisaliście w ogóle?
14: Rozszerzony angielski.
13: I co, do jakiej szkoły? Jakie procenty będą?
14: Do ZSIM, numer 3 technikum. Wydaje mi się, że będzie powyżej 90.
13: A tutaj też tak pozytywnie reszta?
15: Tak, raczej na spokojnie, tak 70-80 powinny być.
16: Całkiem. Stabilnie, 90 musi być.
13: Jakieś rozszerzenia jeszcze przed wami?
14: Geografia.
16: Tutaj do liceum Reja ogólnokształcącego, no i dzisiaj rozszerzony angielski.
13: Myślicie, że ile procent będzie?
16: 90.
17: 80.
13: Czyli ale i tak dobrze.
17: Tak.
16: Fajny, naprawdę fajny, nietrudne. Strasznie fajne tematy artykułu i eseju, także naprawdę fajne.
13: A poprzednie dni, polski, matma, angielski, podstawowy, jak to poszło?
16: Dla mnie matematyka dość trudna, z uwagi na to, że nie rozszerzam jej. Polski też, polski w porządku, tak w sam raz, a angielski podstawowy, no to bardzo łatwe.
17: U mnie podobnie.
13: Jakieś rozszerzenia jeszcze przed wami?
17: Jedynie 15 geografia.
16: Koniec.
13: Dobra, dzięki.
16: Dzięki bardzo, cześć.
12: Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie starosta pszczyński Grzegorz Wanot podpisał umowę z wojewodą śląskim Markiem Wójcikiem na dofinansowanie przebudowy ulicy Pszczyńskiej w Woli. Mówi wojewoda Marek Wójcik.
18: Szanowni Państwo, dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspieramy drogi gminne i powiatowe. To są środki, które są przekazywane samorządom i dofinansowujemy prace na drogach w 50%. To są bądź budowy, rozbudowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych i gminnych. W tym roku jednym z zadań wybranych do dofinansowania jest właśnie przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Woli w gminie Miedźna. To jest ważne zadanie, dlatego że to ulica Pszczyńska jest właściwie taką jedną z najważniejszych dróg w Woli. W ramach zadania, którego wartość wynosi 11 milionów złotych, dofinansowanie z budżetu państwa to będzie kwota ponad 5 milionów złotych i w ramach tego zadania zostanie wykonana jezdnia, natomiast oprócz tego zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, do tego przejścia dla pieszych, przebudowane zostaną skrzyżowania i wyznaczone miejsca postojowe. Oczywiście w ramach zadania zostanie wykonana również kanalizacja na tym odcinku, więc myślę, że to na pewno te prace będą takimi pracami na wysokim poziomie, dlatego że staramy się dofinansowywać tylko takie drogi, które pozwalają z jednej strony rozwiązywać problemy komunikacyjne, poprawiać jakość tych dróg, ale także być drogami dobrej jakości, bezpiecznymi dla użytkowników, właśnie z oświetleniami, z chodnikami, po to, żeby to bezpieczeństwo w ruchu drogowym również dla niechronionych użytkowników drogi zapewnić. Ta droga jest bardzo ważna, dlatego że po pierwsze jest w centrum miejscowości, ale także jest drogą, która łączy powiat pszczyński z powiatem biurońsko-lędzińskim. Otwiera również wolę na tereny inwestycyjne, dlatego że to jest droga, która jest skomunikowana z węzłem drogi ekspresowej S1, w związku z czym liczymy na to wspólnie z panem starostą, że również tutaj budowa tej drogi pozwoli na podniesienie atrakcyjności gospodarczej również terenu.
12: O tym, jak ważna jest ta inwestycja, mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
7: Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za współpracę, bo to już kolejna droga, którą będziemy wspólnie dzięki rządowemu programowi przebudowywać. W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowę na ulicę Świętego Jana Pawła II w Studzienicach. Te roboty się już rozpoczęły, budowa trwa. Ulica Pszczyńska, tak jak pan wojewoda już podkreślał, to bardzo ważny element komunikacji na terenie powiatu. Chcemy poprawić tam bezpieczeństwo. Odcinek prawie 2,5 kilometra łączący właśnie gminę Miedźna z jednej strony z gminą Pszczyna, z drugiej strony z powiatem biurońsko-lędzińskim. Na tym odcinku od ulicy Kopalnianej do ulicy Oświęcimskiej nie tylko wymienimy nawierzchnię, ale wybudujemy również ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy, wzmocnimy podbudowę oraz przebudujemy całe sieci, instalacje, oświetlenie. Poprawimy przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ta droga już czekała bardzo długo na remont, więc na pewno nie tylko poprawi się bezpieczeństwo, ale również komfort dla użytkowników. Myślę, że do 3 miesięcy zaczniemy. Jesteśmy już w trakcie przetargu. Do 22 maja musimy wybrać wykonawcę. Wiadomo, że jeszcze jakiś okres później na przygotowanie organizacji ruchu i myślę, że za 3 miesiące wykonawca będzie już na budowie, a kończymy w październiku 2027. Przynajmniej takie mamy marzenia. W ramach tej współpracy pozyskaliśmy pieniądze z rządowego programu, ale oprócz tego musimy podkreślić też tutaj wkład gminy Miedźna, która wspólnie z powiatem pszczyńskim współfinansuje to zadanie. Podzieliliśmy się po połowie, także prawie po 3 miliony każdy z samorządów będzie tutaj do tej inwestycji dokładał. Gmina Miedźna, powiat pszczyński i ponad 5 milionów w ramach montażu finansowego z rządowego funduszu.
12: Mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot. A teraz przeniesiemy się do Jaworza. Już niedługo w Jaworzu 6. edycja Jaworzyńskiego Festiwalu Młodzieży. Tym razem impreza będzie połączona z wydarzeniem dla tych młodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka. Wszystko dzieje się 31 maja. Rozmawiam dzisiaj z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze, która to jest m.in. odpowiedzialna za organizację całego wydarzenia.
8: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
12: Młodzieżowa Rada Gminy, co robi taka instytucja, że tak powiem, czym się zajmujecie jako Młodzieżowa Rada?
8: Młodzieżowa Rada Gminy jest ciałem doradczym Urzędu Gminy Jaworze, pod którym działa. Obecnie jest to już 6. kadencja, która trwa 3 lata. Poprzednie kadencje trwały 2 lata.
12: 6. kadencja, czyli w sumie stosunkowo od niedawna jest coś takiego w Jaworzu.
8: No można powiedzieć, pomysłodawcą całego pomysłu był wójt gminy świętej pamięci już Radosław Ostałkiewicz, który pomagał i zawsze wspierał nas poprzednie kadencje w tym pomyśle, więc za jego czasów było to zakładane i dlatego też jest to dopiero 6. kadencja.
12: Również 6., tak jak 6. kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 6. raz Jaworzyński Festiwal Młodzieży. Powiedz nam, co w tym roku będzie się działo. To jest też połączone równocześnie z inną imprezą skierowaną do tych młodszych mieszkańców.
8: Tym razem po raz pierwszy u nas festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz Baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców, a w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia.
12: Właśnie

0: dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować. Oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze starostwa powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
1: To przypomnijmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa.
0: Odbywa się to 31 maja na Jaworzańskim Amfiteatrze i główny koncert odbywa się o godzinie 20.
1: I też, co ważne, wstęp wolny.
0: Tak, wstęp jest kompletnie darmowy, ponieważ jest to wydarzenie otwarte, tak jak wydarzenia wszystkie, które odbywają się na amfiteatrze.
2: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Rady Gminy Jaworze. Rada jest odpowiedzialna za organizację 6. edycji Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży. Z Jaworza wrócimy do Bielska Białej, gdzie trwają przygotowania do kolejnej edycji rowerowego Pucharu Reksia.
3: Dzień dobry, Barbara Ilewicz, prezes klubu sportowego Life, organizatorka 6. rowerowego Pucharu Reksia.
1: Ten narciarski Puchar Reksia już za nami. Jak tam ta impreza się potoczyła? Jak to się udało w nowej lokalizacji?
3: Tak, jesteśmy już po imprezie i można powiedzieć, że była to bardzo, bardzo udana impreza. Złoty Groń i gmina Istebna oczekują na Reksia w przyszłym roku, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: A przed nami teraz nie narciarski, a rowerowy Puchar Reksia. Jak to ma wyglądać w tym roku?
3: Tak jak w zeszłym roku, planujemy zorganizowanie 6. edycji rowerowego Pucharu Reksia pod Stokiem Dębowiec w takiej samej formule, jak była w zeszłym roku, czyli będzie tor przeszkód wybudowany, oczywiście dopasowany do umiejętności poszczególnych grup wiekowych.
1: Tor przeszkód podobny jak w zeszłym roku, czy może jakieś większe utrudnienia?
3: Myślę, że będzie jakaś modyfikacja toru przeszkód, aby nie było powtórki z zeszłego roku, ale zapewne będzie do przejechania dla każdego uczestnika.
1: Kto może wziąć udział, kto może się zgłosić?
3: Na rowerowy Puchar Reksia może się oczywiście zgłosić każdy kolarz, rowerzysta, tak to nazwijmy, który urodził się w 2022 roku. Jest to grupa najmłodszych kolarzy, 2022 i młodsi. Natomiast najstarsza grupa wiekowa to jest rocznik 2015-2014. I zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej fajnej imprezie.
1: Czyli tutaj uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe. A jak wyglądają zapisy? Kiedy one się odbywają? W jakiej formie?
3: Tak, uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe, co dwa roczniki. Zresztą wszystko jest w regulaminie, który jest na stronie Pucharu Reksia. Natomiast zapisy już ruszyły, więc internetowo, tak jak w zeszłym roku, bardzo prosimy o zapisywanie się, bo widzę, że tam się dużo dzieje na tej stronie, także oby nie było później smutku, że nie można się zapisać, bo planujemy dopuszczenie 300 zawodników, tak jak w poprzednich edycjach.
1: Jakie nagrody, co można wygrać?
3: No, jesteśmy w trakcie zdobywania, pozyskiwania sponsorów. Jak co roku jest tych nagród sporo, no oczywiście taką nagrodą, o którą każdy walczy, chce dostać, jest to leżak z Reksiem. Zapewniam tutaj, że leżaki w tym roku również będą. Przypomnę jeszcze tylko, że impreza odbędzie się 6 i 7 czerwca, 6 od godziny 14.30 do 17.00. Będzie możliwość odbierania pakietów startowych i numerów i próbnych przejazdów po torze przeszkód. Także zapraszamy serdecznie już 6 czerwca na trening, tak to nazwijmy, i 7 oczywiście już na główną imprezę.
2: Mówiła Barbara Ilewicz z klubu sportowego Life, organizatorka rowerowego Pucharu Reksia.
1: Sport to zdrowie, o zdrowie dbają również lekarze, między innymi w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej. Dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy szpital podpisał umowę na sprzęt dla oddziału kardiologii, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
4: Nasza placówka podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia na pozyskanie ponad 11 milionów złotych netto dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Te pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie oddziału kardiologicznego oraz pracowni elektrofizjologii i elektroterapii serca. Projekt pod nazwą Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału kardiologicznego realizowany jest w ramach komponentu D – efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 12 milionów złotych brutto, z czego ponad 1 milion stanowi wkład własny Szpitala Wojewódzkiego. Jak podkreślił Łukasz Matlas,

0: Szczepkiewicz, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych naszej placówki. Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zostanie sfinalizowany jeszcze w tym roku. Doktor nauk medycznych Wojciech Jaszczurowski, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego, podkreślił, że z pieniędzy KPO zostanie zakupiony między innymi nowy aparat RTG z ramieniem C oraz echokardiograf z opcją echa przedprzełykowego i wewnątrzsercowego. Ordynator dodał, że kupimy również nowe monitory do ciągłej, nieinwazyjnej oceny parametrów hemodynamicznych pacjentów. Te urządzenia umożliwią skuteczne monitorowanie chorych w stanie krytycznym na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, co znacząco ułatwi podejmowanie decyzji w złożonych sytuacjach klinicznych, no i oczywiście prowadzenie terapii. Szpital Wojewódzki kupi również nowy przenośny ultrasonograf, który pozwoli na szybkie i bezpieczne kaniulowanie naczyń żylnych i tętniczych u leczonych pacjentów.
1: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anna Szafrańska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj w Bielsku-Białej coraz więcej rowerzystów. Nie chodzi tylko o to, że pogoda nam się polepsza, ale również warunki dla cyklistów są coraz korzystniejsze. Udało mi się dzisiaj porozmawiać z panem Bronisławem Szafarczykiem, czyli tak zwanym oficerem rowerowym, choć jego oficjalny tytuł brzmi nieco inaczej.
3: Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw komunikacji rowerowej.
4: Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania ostatnio udało się wprowadzić w mieście? Chodzi o kontrpasy rowerowe. Gdzie możemy je zobaczyć w Bielsku teraz?
3: Właściwie należałoby zacząć od zdefiniowania, bo to niekoniecznie są kontrapasy, ale kontraruch. Rozróżnijmy to dość wyraźnie, ponieważ kontraruch jest pojęciem nieco szerszym, może być realizowany tak jak na przykład na ulicy Bohaterów Warszawy poprzez wyznaczenie toru jazdy i dopuszczenie ruchu rowerów w kierunku przeciwnym, aniżeli jeden ten dla powszechnie obowiązującego dla wszystkich samochodów poprzez odpowiednie oznakowanie. Natomiast kontrapas to już bardziej szczegółowe rozwiązanie poprzez wydzielenie dodatkowego pasa ruchu o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerowego.
4: Czy akurat takie rozwiązania są wprowadzane? Jakie to ma zalety?
3: Oj, to zacznijmy od badania mobilności rowerowej, jakie było przeprowadzane w minionym roku. Powszechnie w wypowiedziach rowerzystów przewijała się potrzeba poprawy całej infrastruktury rowerowej, jej spójności, przejezdności, ułatwień dla rowerzystów. Rozwiązania w postaci kontraruchu są dość powszechnie stosowane na całym świecie, w naszym kraju, ale także w naszym mieście, ponieważ już od szeregu lat na ulicy Podwale mamy i kontrapasy, i kontraruch rowerowy. Wprowadzaliśmy i będziemy wprowadzać takie rozwiązania po to, żeby poprawić spójność całej infrastruktury rowerowej, a więc ułatwić poruszanie się na rowerze po mieście.
4: I co do spójności, to też chodzi tutaj nam o przejazdy rowerowe. One mają być wszystkie pomalowane na jednolity kolor?
3: Tak, zauważyliśmy, że kierujący samochodami nie zawsze rozróżniają oznakowanie poziome pomiędzy sobą i nie zauważają, że w poprzek są wyznaczone przejazdy dla rowerów, natomiast znacznie lepiej się zachowują na tych przejazdach, które dodatkowo posiadają nawierzchnię koloru czerwonego. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie przejazdy dla rowerów w mieście uzyskały taki kolor nawierzchni.
1: Mówił Bronisław Szafarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej do spraw komunikacji rowerowej. Chodzi konkretnie o ośrodek sportów wodnych w Łące, gdzie tydzień temu rozpoczął się nowy sezon.
5: Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
4: Teraz ładna pogoda ostatnimi czasy, chociaż dzisiaj akurat jak na złość, jak rozmawiamy, to trochę się zachmurzyło i już od tygodnia w zasadzie otwarty jest ośrodek sportów wodnych w Łące. Proszę powiedzieć, jakie zainteresowanie w tym roku, czy sporo ludzi pojawia się tam, żeby skorzystać z tych atrakcji rekreacji?
5: Zgodnie z tym, co pan powiedział, jeżeli tylko jest pogoda, to nasz ośrodek sportów zawsze jest pełny chętnych wypoczynku, aktywnego wypoczynku i nie tylko aktywnego. Od tygodnia działamy, pogoda na razie dopisuje, więc zainteresowanie jest duże nie tylko mieszkańców i wypoczywających, ale również mamy dużo młodzieży, która w ramach godzin czy po godzinach przychodzi, czy wypożyczyć sprzęt, czy po prostu poleniuchować.
4: Jaka jest oferta ośrodka?
5: Nasza oferta jest w miarę stała. Do czasu rozpoczęcia wakacji wypożyczalnia sprzętu wodnego jest czynna od 11 do 19. Mamy kajaki, rowerki wodne, sapy. No i to są te rzeczy, które najbardziej budzą zainteresowanie. Oczywiście mamy też parę omek, jak ktoś chce pożeglować po Jeziorze Łąckim, też może.
4: Jeszcze dzisiaj kolejna edycja, czy kolejny dzień czwartków lekkoatletycznych akurat się odbywa w Pszczynie.
5: Tak, jako że finał czerwcowy się zbliża, więc współzawodnictwo naszych uczniów szkół podstawowych jest duże i dzisiaj jest kolejny czwartek, za tydzień następne zawody.
4: To jest cykliczna impreza, rozumiem, że co roku wraca do Pszczyny?
5: Tak, jest to cykliczna impreza ogólnopolska, bo finał jest właśnie mniej więcej w połowie czerwca. No, cieszy się dużym zainteresowaniem szkół, więc korzystamy z naszego stadionu miejskiego i staramy się wyjść naprzeciwko zapotrzebowaniu naszej młodzieży.
4: A tak patrząc trochę szerzej, to jeszcze chciałem zapytać, jak pan widzi tą aktywność mieszkańców Pszczyny? Czy popularny jest sport, coraz popularniejszy, czy może kiedyś to wyglądało trochę lepiej?
5: Patrząc tak na przestrzeni ostatnich kilku lat, to myślę, że tak od czasów covidowych sport jest coraz bardziej popularny. Mamy coraz więcej rowerzystów na naszych ścieżkach rowerowych, mamy coraz więcej turystów w górach, mamy olbrzymie zainteresowanie bieganiem w Pszczynie. Między innymi właśnie mamy w najbliższym czasie bieg Karbo Asekury, na który też zapraszamy Państwa serdecznie. Więc moim zdaniem naprawdę jest to coraz bardziej popularne i mieszkańcy coraz bardziej mają ochotę się ruszać, prowadzić zdrowy styl życia.
1: Mówił Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. 1 maja rozpoczął się sezon w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, a wspomniane czwartki lekkoatletyczne odbywają się również w Bielsku-Białej. Cieszy wiadomość, że żyjemy coraz aktywniej i coraz dalej możemy również podróżować dzięki rozwoju infrastruktury drogowej. Jesteśmy coraz bliżej wybudowania obwodnicy Chałcnowa, mówi Wojciech Barteczko, Miejski Zarząd Dróg.
6: A więc w ostatnich tygodniach miasto Bielsku-Biała uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na bieżący rok. Dofinansowanie w wysokości 3,9 miliona. Docelowo liczymy na dofinansowanie do 50%, czyli do około 6 milionów, ponieważ cała inwestycja to 12 milionów. Inwestycja polega na kontynuacji już wykonanego odcinka drogi serwisowej, która została podniesiona do parametrów drogi zbiorczej, która ma swój ciąg pieszo-rowerowy, oświetlony odcinek, który został zrealizowany w ramach budowy drogi ekspresowej przez Generalną Dyrekcję i w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją ten właśnie odcinek będzie służył jako odcinek już obwodnicy, a miasto będzie teraz kontynuowało prace związane z realizacją odcinka od ulicy Księży Las aż do Wyzwolenia, gdzie docelowo przy ulicy Wyzwolenia powstanie rondo i na całym odcinku i to wybudowanym i projektowanym i będącym w realizacji będzie wybudowana ścieżka z chodnikiem, czyli tak zwany ciąg pieszo-rowerowy, Oczywiście będzie budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie na całym już właśnie odcinku, przepustów i konieczna przebudowa infrastruktury. To jest ważna inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Chocławia, w szczególności w okolicy Bazyliki Szkoły, gdzie no, w godzinach porannych jest największy ruch i liczymy na to, że to poprawi płynność w tym rejonie ze względu na tranzytowy charakter tej ulicy i przez to będziemy mieli mniejsze utrudnienia w dojeździe do miasta, jak i z miasta w kierunku Wilamowic.
1: Mówił Wojciech Barteczko, Miejski Zarząd Dróg. Realizacja obwodnicy Chałcnowa zbliża się wielkimi krokami. To w najbliższej przyszłości, a teraz cofniemy się nieco w przeszłość. Jak się okazuje, nie tylko miasta, urzędy czy wielkie instytucje prowadziły swoje kroniki i archiwa. Bielski historyk Łukasz Giertler mówi o tym, jak zakłady pracy w mieście spisywały swoją historię i ile możemy wyciągnąć z takich materiałów.
7: Łukasz Giertler, historyk z Bielska-Białej. So, dzisiaj chciałbym poopowiadać troszeczkę o książkach, publikacjach, prasie, jaka funkcjonowała właśnie od końca II wojny światowej do praktycznie lat 90., czyli troszeczkę sobie powiedzieć o tym przemyśle, który funkcjonował w Bielsku i Białej, czyli od 51. już w Bielsku-Białej. Ponieważ to jest taki temat mocno niedoceniony, a bardzo interesujący, jeżeli chodzi o wiedzę, którą o tamtych czasach moglibyśmy pozyskać z tych materiałów.
1: Czemu to jest takie interesujące?
7: Biorąc pod uwagę, że to są czasy często naszych rodziców czy dziadków, to wychodzimy z założenia, że ta historia jest na tyle bliska, że może niekoniecznie jest aż tak ciekawa. Tymczasem okazuje się, że jest szereg sytuacji, których dzisiaj byśmy sobie nie wyobrazili, a wtedy były całkiem normalne i chociaż były dość absurdalne momentami, no to wtedy jednak budziły jakiś taki lekki uśmiech i jakoś sobie ludzie z tym radzili. Przykładem może być dziennik społecznego inspektora pracy w zakładach filcowych w Bielsku, gdzie dowiadujemy się, że w 70-tych latach dochodziło do sytuacji, że dwa wydziały pracowały jednocześnie, przy czym jeden pracował tylko na jedną zmianę, drugi na dwie zmiany. Przy czym, żeby do tego drugiego się dostać, trzeba było przejść przez ten pierwszy. No i wyobraźcie sobie Państwo, że te kobiety, które kończyły w tym drugim dziale pracę, po drugiej zmianie, żeby opuścić swoje miejsce pracy, musiały wychodzić przez okno, bo ten pierwszy dział, przez który przechodziły, był zamknięty. No i mamy zabawną dość notatkę inspektora pracy, który nagle pisze, że stosowana aktualnie metoda wychodzenia przez okno jest niezgodna z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. No dzisiaj takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia w ogóle, że ktoś wpadłby na taki pomysł, prawda? A wtedy to była rzeczywistość, z którą mierzyli się ówcześni mieszkańcy, mówię, nasi rodzice, nasi dziadkowie. Także takie sympatyczne sytuacje są jak najbardziej do odnalezienia, ale są także wspaniałe na przykład albumy, które nam pokazują też, jak wyglądało życie w czasie PRL-u w Bielsku-Białej, gdzie widzimy fantastyczne zdjęcia na przykład z pochodów pierwszomajowych, super fotografia, którą mam okazję pokazywać ze studia filmów rysunkowych, które uczestniczyło w takim pochodzie, czy pracowników BFAM-y. Wspaniały materiał archiwalny, jeżeli chodzi o badania historyczne.
1: Czyli to każdy zakład miał takie archiwa, jakąś osobę, która spisywała to, co się działo, zbierała materiały, zbierała zdjęcia?
7: I tak i nie. Jeżeli chodzi na przykład o BFAM-ę, jeden z największych zakładów, który produkował maszyny włókiennicze, to faktycznie mamy takie albumy, które gromadziły jakieś, powiedzmy, towarzystwa, które się zawiązywały wokół zakładu. Akurat w przypadku BFAM-y mamy do czynienia także z orkiestrą zakładową, która funkcjonowała. Mamy koło emerytów, które funkcjonowało i podtrzymywało tam tradycje, powiedzmy, spisywało historię, prowadziło też kroniki, etc. Mamy też koła partyjne, które wówczas funkcjonowały przy zakładach. One też nierzadko swoje kroniki posiadały. W przypadku BFAM-y mamy czasopismo typu Horyzonty BFAM-y, gdzie też możemy sporo się dowiedzieć o życiu w zakładzie, ale nie tylko, bo mamy też tam wspominki historyczne ówczesnych mieszkańców, co fajnie nam przedstawia pewną perspektywę na ówczesne Bielsko, Białą i okolice i też to, co się działo przed wojną. To mam praktycznie wspomnienia z pierwszej ręki, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o inne zakłady, to na pewno warto spojrzeć na Befaszczot na przykład, albo na dawne zakłady graficzne. No dzisiaj zrujnowany budynek praktycznie przy ulicy, na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Drukarzy. To były zakłady, które nawet swoje książeczki własne wydawały o dziejach zakładu, tak? I stamtąd też możemy czerpać pełnymi garściami tak naprawdę o wiedzę na temat całego przekroju historii i jak tam wyglądała w ogóle praca. To jest fantastyczne, zwłaszcza, że w kontekście tych warsztatów, tych zakładów mamy do czynienia z ludźmi, którzy zarówno mieszkali z dziada pradziada w Bielsku, jak i tych, którzy się zjechali i którzy tak naprawdę tworzyli jedną społeczność i odnajdywali się w nowej PRL-owskiej rzeczywistości.
1: I te albumy, które tutaj dzisiaj masz z BFamy już zlikwidowane, udało ci się jakoś zdobyć? Czy one są pożyczone, muszą gdzieś wrócić? Jak to wygląda?
7: To już jest kwestia mojej zawodowej i jednocześnie pasjonackiej pracy, że udało mi się dotrzeć do osób życzliwych, które po prostu mi to sprezentowały, natomiast no, udało się to tak naprawdę uratować, prawda? Już wiemy, że BFama nie istnieje i często materiały, które udało mi się pozyskać, to były materiały, które tak naprawdę były już ostatni dzwonek dla nich, gdyż zakłady były likwidowane, budynki były burzone, etc., etc. Także generalnie rzecz biorąc, chyba to jest kwestia troszeczkę szczęścia jednak, a przy tym powiedzmy zajawki i odpowiednich kontaktów, że udało się to uratować przed zniszczeniem, ponieważ no, są to absolutnie unikaty, które w żadnym archiwum się nie znajdują.
1: Mówił historyk z Bielska-Białej Łukasz Giertler. Takie archiwa i pamiątki mogą się łatwo stracić. Zapewne jest ich gdzieś więcej, w piwnicach, strychach, magazynach. Jeżeli znajdziecie coś w domach swoich dziadków czy rodziców, to zgłaszajcie się do historyków, na przykład z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Być może okaże się, że odnaleźliście jakąś historyczną perełkę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Galeria Bielska BWA to miejsce, w którym zawsze sporo się dzieje. Obecnie możemy oglądać tam dwie ciekawe wystawy. Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawia Magdalena Mleczko.
8: Przyjechałeś też, żeby opowiedzieć o dwóch wspaniałych wystawach, które u Was można zobaczyć. Pierwsza wystawa, o której opowiemy Wam, to jest wystawa, której istotą jest tkanina, ale nie jest traktowana jako dekoracja, tylko jako nośnik historii. Co to znaczy tkanina jako nośnik historii? I jaki jest tytuł tej wystawy?
9: Tytuł wystawy jest Przedpokój. Artystkami, które wystawiają swoje prace, jest Małgorzata Łuczyna i Paulina Poczęta. To są artystki lokalne, z Bielska-Białej, które jednak trochę wyfrunęły, ponieważ Małgorzata Łuczyna pracuje w Krakowie. Paulina Poczęta pracuje z kolei w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Obie więc są pedagogzkami, pracują z młodzieżą, mają swoje autorskie pracownie. Małgorzata Łuczyna w dziedzinie wideo, multimediów, a Paulina Poczęta autorską pracownię, w której też są multimedia, ale opierające się bardziej na analogicznych materiałach, na tkaninie, ponieważ Paulina Poczęta potrafi wyczarować właściwie z niczego cokolwiek. Od dziecka nauczona była tego, żeby nic nie wyrzucać, żeby ubrania cerować, naprawiać i zostało jej to poczucie tego, że każdy materialny ślad jest ważny w życiu i prace swoje wykonuje właśnie albo z resztek tkanin, które jej ofiarowują znajomi, albo z ubrań niepotrzebnych już, znalezionych czy kupionych w Ciucholandzie. Tworzy z nich niezwykłe formy, niezwykle wizualne, pełne bogatego koloru, form, faktur. Natomiast dla niej szycie jest taką też arteterapią nieco, odwoływaniem się do wspomnień, działaniem manualnym, które daje pokój, które przynosi spokój w trudnych sytuacjach, a wszystko to służy budowaniu form, które nas, widzów, oszałamiają swoim bogactwem.
8: Mm-hmm. Jakie to są formy? W jakiej formie te tkaniny my tam zobaczymy na wystawie?
9: Ubrania, po prostu ubrania są też elementem tej wystawy, przy czym są to prace akurat Małgorzaty Łuczyny, która wykorzystała ubrania po swojej zmarłej mamie. Po wielu latach od śmierci, decydując się na to, żeby sięgnąć do tych materialnych śladów tej osoby, co jest bardzo trudne. Każdy, kto stracił pewnie rodziców, zna to uczucie, kiedy trzeba w końcu to wyrzucić, a jest w tym i zapach, i pamięć ciała. I Małgorzata Łuczyna tworzy performensy, angażuje inne osoby do tego, żeby z tymi ubraniami popracować. Również łącznie z tańcem, z performensem, czyli nawiązanie do ciała, ale już nie tego ciała, które nie istnieje, tylko tego ciała, które jest w tej chwili. Natomiast Paulina Poczęta rzeczywiście z tych z tkanin skupionych w Ciucholandzie z używaną odzieżą sklepów tworzy nową jakość. Na przykład są to formy przestrzenne, są to trójwymiarowe obiekty, są to rzeźby, które bardzo umiejętnie zszywa i tworzy z nich właśnie nową jakość, ale też wykorzystuje na przykład skarpetki, stare skarpetki, które już rzeczywiście nikomu nie będą do niczego służyć. I tworzy z nich formy, które zadziwiają swoją właśnie niezwykłością. Jedyne takie płaskie tkaniny, które powstały, to są fugi, takie, które powstały z resztek materiałów, z resztek takich fabrycznych wzorników tkaninowych i rzeczywiście tworzą takie wielobarwne, abstrakcyjne formy. Natomiast najważniejsze u Pauliny jest to, że dla niej te prace, które tworzy, są taką pracą z pamięcią, z traumą, z trudnym dzieciństwem, z problemami, które miała w domu, które próbuje wypracować i które próbuje właśnie poprzez sztukę nadać im jakby nową zależność od właśnie osobowości już artystki. I rzeczywiście widać po niej, że te przepracowane traumy jakoś tworzą nową całość.
10: A co znaczy samo słowo przedpokój w tytule wystawy? Czy w ogóle tytuł wystawy przedpokój? Jak mamy to odczytać?
9: Tak, przedpokój, czyli coś, co jest przed jeszcze tym najważniejszym, co nie jest jeszcze salonem, co jest takim miejscem, gdzie na przykład odkłada się jakieś niezałatwione sprawy, odkłada się coś, co wymaga dłuższego przepracowania, a tego nie ma. I właśnie ten przedpokój na naszej wystawie służy takim celom.
10: A ubrania, tak zwane, no dzisiaj bardzo popularny trend zero waste, czyli dawanie ubraniom, materiałom drugiego życia, rozumiem, że ma świadczyć w kontekście relacji, na przykład nie odrzucajmy, tylko naprawmy, porozmawiajmy, usiądźmy, może jest jeszcze szansa na to, że to się sklei.
9: Dokładnie, to jest tendencja, która jest bardzo dobra, bo rzeczywiście miliony ubrań, które są wyrzucane, nie służą niczemu. Natomiast taki szacunek zwykły do każdego materialnego śladu rzeczywiście może przynieść znaczną poprawę jakości życia na świecie.
10: Teraz o drugiej wystawie chciałabym, żebyśmy słów kilka opowiedziały, może nawet więcej niż kilka. Ta wystawa nosi tytuł Ukorzenianie, czyli mam takie też poczucie, że jak przejdziemy, że te dwie wystawy mogą się chyba przeplatywać, bo jeżeli coś z tego przedpokoju już przerobimy, przeniesiemy do salonu głównego, to potem jak już jest to dobre, to ukorzeńmy to. Ta wystawa wychodzi też poza przestrzeń galerii, prawda?
11: Tak, można w ten sposób rozumieć też połączenie tych wystaw, szczególnie, że wystawa Przedpokój znajduje się na górnej sali, a wystawa Ukorzenianie znajduje się w Galerii Bielskiej BWA w sali dolnej, która jest przeszklona z widokiem na miasto, na mieszkanki i mieszkańców, więc tutaj rzeczywiście ten tytuł Ukorzenianie odnosi się do pewnej procesualności, nie jest to już dokonany akt, tylko jest to jednak proces poszukiwania właśnie takiego miejsca. Miejsca, które Paweł Matyszewski, artysta, odnalazł w swojej miejscowości na Podlasiu, w miejscowości, która nosi nazwę Łękobudy. Tam artysta ma swój ogród, który jest również jego pracownią artystyczną. Jest to sytuacja pewnego rodzaju taka złożona, ponieważ artysta swoją praktykę twórczą podporządkowuje jednak temu życiu roślin, tej opiece nad ogrodem. To tak naprawdę ta natura układa ten harmonogram pracy artystycznej i to właśnie ta natura, ta flora, roślinność jest jakby tym takim tematem, w którym porusza się Paweł Matyszewski i rzeczywiście jest to w pewien sposób bardzo przewrotne, ponieważ ta roślinność, którą w swojej twórczości przedstawia artysta, odnosi się w zasadzie do jego radykalnej wyobraźni, czyli otwiera nas na zdziwienie. Wszystko, co widzimy w jego pracach, to rzeczywiście są znane fragmenty roślin, łodyg, płatków kwiatu, korzeni oraz fragmenty części ciała ludzkiego. Natomiast jednak ta natura jest dzika, nieokiełznana. Możemy tylko sobie wyobrazić tak naprawdę, jak jesteśmy wszyscy jakby uwikłani w to jako jedna samoorganizująca się materia. Na tej wystawie zobaczymy zupełnie nowe realizacje. Szczególnie tutaj takie prace, o których chciałabym opowiedzieć, są to rzeźby z cyklu Organizm na chwilę. Są to rzeźby stojące w przestrzeni galerii, ale również, tak jak już pani wspomniała, jedna z rzeźb znajduje się w ogrodzie przy willi Sixta, naszej drugiej siedzibie, w ogrodzie różanym. Poza tym w tym ogrodzie również posadzony został jeszcze w XIX wieku miłożom, który już dzisiaj ma ponad 100 lat. Właśnie to drzewo jest takim sąsiedztwem dla rzeźby choćby artysty. I nawiązując jeszcze do tej procesualności, wystawa ma charakter efemeryczny, skończy się z końcem maja, natomiast rzeźba pozostanie na dłużej. Podczas otwarcia wystawy artysta rozdał nasiona wszystkim obecnym osobom i wspólnie wokół rzeźby posadziliśmy różne gatunki, od fasoli po różne nasiona, z taką nadzieją, że zobaczymy, jak ta roślinność wejdzie w tę symbiozę z tą rzeźbą, której podstawy są wykonane z opalanych gałęzi zebranych podczas wycinki lasów w Puszczy Knyszyńskiej, która sąsiaduje z ogrodem artysty.
1: Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z galerii BWA rozmawiała Magdalena Mleczko. Wystawy Przedpokój i Ukorzenienie można oglądać do końca maja. Ze sztuki przejdziemy płynnie do najszybszej dyscypliny sportowej na świecie, czyli badmintona. Beskidzki Klub Badmintona działa w Arena Park w Parku Włókniarzy. Miałem okazję porozmawiać z prezesem klubu.
12: Bartek Pietryja, prezes Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona Bielsko-Biała.
1: Jak długo tutaj już działacie w Bielsku jako klub?
12: Generalnie działamy już oficjalnie, jak powstał tutaj obiekt. Założyliśmy oficjalny klub badmintona od półtorej roku tak naprawdę, z tym, że generalnie trenowaliśmy tutaj w Bielsku od dłuższego czasu. Zawodnicy również tak naprawdę prowadziliśmy zajęcia. Graliśmy na różnych halach, również w Mazańcowicach, tutaj na obrzeżach Bielska prowadzimy zajęcia. No i tak naprawdę przez to, że obiekt powstał, Arena Park, mamy możliwość na trenowanie na profesjonalnych kortach, na profesjonalnych boiskach, gdzie tak naprawdę prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku, dla dzieci, dla młodzieży, dla również dorosłych. Nasza drużyna tutaj drugoligowa ma treningi, ale również prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych, starszych i tak naprawdę na różnym poziomie. Na poziomie początkującym, na poziomie wyczynowym i dla dzieci, i dla dorosłych. No w tym sezonie weszliśmy do drugiej ligi badmintona, Polskiego Związku Badmintona, no gdzie staramy się po prostu walczyć. No udaje nam się to dosyć mocno. Byliśmy pierwsi w pierwszej grupie jakby drugiej ligi, no i udało nam się awansować tak naprawdę do play-offów, do trzech najlepszych drużyn, które mają szansę rozegrać ten turniej, no i zagrać o awans do pierwszej ligi.
1: I to wszystko będzie się rozgrywać w niedzielę tutaj we wspomnianym już Arena Park.
12: Tak, dokładnie. No, Arena Park, no, obiekt wysokiej klasy tak naprawdę. Idealne warunki do tego, żeby rozgrywać mecze badmintona na najwyższym poziomie. Mają trzy korty do badmintona profesjonalne z super oświetleniem do tej dyscypliny. Również tutaj znajdują się trzy korty do tenisa. No, ale nasz klub jak gdyby korzysta z kortów do badmintona, gdzie naprawdę dzieci, młodzież oraz nasi zawodnicy ligowi, dorośli również, amatorzy mogą spokojnie korzystać z tego obiektu.
1: Czyli tutaj osobno mamy tenisa, badmintona. Nie jest tak, że trzeba jakoś przerabiać tą powierzchnię do jednego czy drugiego sportu?
12: Nie. Dokładnie. Powierzchnia jest specjalnie przygotowana z certyfikatem do rozgrywania właśnie meczy ligowych, no oraz treningów.
1: Czy to prawda, że badminton jest najszybszym sportem świata?
12: No powiedzmy tak, no jest to bardzo szybki sport, bardzo dynamiczny. Wiele osób no gdzieś postrzega go na zasadzie grania w kometkę na podwórku, gdzieś tam w parku i tak dalej, ale no tak naprawdę badminton jest sportem olimpijskim. Są turnieje, są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Europy, także no ta hala nam daje do dyspozycji to, że możemy jakby tutaj rozwijać na profesjonalnym poziomie badmintona. No tak, badminton jest bardzo szybkim sportem, bardzo dynamicznym. No rekordy gdzieś tam w uderzeniu lotki podchodzą powyżej 400 km na godzinę, także bardzo dynamiczny, ale fajny sport, ponieważ no w każdym wieku można go uprawiać, jest ogólnorozwojowy i na każdym poziomie, bo tak naprawdę przyjść po odbiciu sobie lotkę w gronie rodzinnym, mega fajne, w różnym wieku, także naprawdę polecam.
1: Ile osób jest obecnie w drużynie, w klubie?
12: No około niecała setka dzieciaków mamy z zawodnikami ligowymi, z całą drużyną. No i rozwijamy się tak naprawdę. No prowadzimy zajęcia praktycznie codziennie już tutaj na hali dla dzieciaków, również dla osób dorosłych. No i coraz bardziej jakby ludzie chcą grać w badmintona, robi się coraz bardziej popularny. No a myślę, że drużyna ligowa i te mecze ligowe, które tutaj rozgrywamy w Bielsku i mamy okazję rozegrać w Bielsku, no daje nam to, że możemy spokojnie popularyzować tą dyscyplinę i dzieciaki czy osoby, które grają amatorsko, mogą sobie przyjść i popatrzeć na profesjonalny badminton na wysokim poziomie.
1: To jak będzie wyglądać to spotkanie w niedzielę, czy spotkania powinienem powiedzieć, bo będą łącznie 3 mecze, tak?
12: Tak, dokładnie. Rozgrywamy jakby w formie takiego turnieju. Pierwszy mecz mamy o 9 godzinie i gra Bielsko-Biała z drużyną z Sulęcina. Drugi mecz jest rozgrywany między drużyną Sulęcin i Warszawa, a ostatni pojedynek no to jest Bielsko-Biała z Warszawą. No te mecze tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, dwie drużyny wchodzą bezpośrednio do pierwszej ligi. Trzecia drużyna jeszcze ma szansę zagrać baraże ze spadkową z pierwszej. No, my mamy nadzieję i liczymy na zwycięstwo, no ale wiadomo, to jest sport i tak naprawdę zobaczymy. Poziom jest bardzo wyrównany, zawodnicy są na bardzo równym poziomie drużyny. No, myślę, że będzie ciężko, trzeba się będzie napocić i postarać, no ale liczymy tutaj na Bielszczan, że dają radę i uda się przynajmniej jeden mecz wygrać, jak nie dwa.
1: Rozmawiałem z prezesem Beskidzkiego Klubu Badmintona Bartoszem Pietryją.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam Was serdecznie i zapraszam na dzisiejszy magazyn. Niedawno odwiedziliśmy szkołę muzyczną w Bielsku-Białej z okazji 80 lat działania placówki. Tak się składa, że ten sam jubileusz obchodzi działający po sąsiedzku gastronom. Po sąsiedzku do czasu, bo szkoła jest jedną z placówek, które dotyczy wrześniowa reorganizacja. O jubileuszu oraz przeprowadzce rozmawiam z pracującą w szkole polonistką.
13: Nazywam się Ewelina Kaps i uczę języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej oraz w drugim liceum ogólnokształcącym imieniem Adama Asnyka w Bielsku-Białej.
1: Tak, ale dzisiaj mówimy o gastronomie tak zwanym, bo w tym roku obchodzicie 80-lecie, czyli rozumiem, że to jest 80. rok szkolny tej placówki.
13: Tak, to jest 80. rok szkolny. Zaraz po wojnie szkoła wystartowała. Było ogromne zapotrzebowanie na takie zawody. One nie były takie jak dzisiaj. One były bardziej dostosowane do ówczesnych realiów i to była jakaś taka szkoła przysposobienia w gospodarstwie domowym. No ale tam po raz pierwszy pojawił się w ogóle temat szkoły, która uczy gotowania.
1: No i tak jest do dzisiaj, 80 lat minęło, jest jakieś takie przejęcie w szkole, że trwa jubileusz, świętujecie to w jakiś widoczny sposób?
13: Ogromne przejęcie i wśród nauczycieli i uczniów, ale wydaje mi się, że największe wśród absolwentów jednak, bo uczniowie są w szkole przez chwilę i taki pierwszoklasista nie może poczuć jakiejś nadzwyczajnej więzi po paru miesiącach ze szkołą, co jest naturalne, ale im głębiej w las, jak to mówią, im więcej czasu upływa, tym wszyscy się bardziej wiążemy ze swoją przeszłością, z przedszkolem, ze szkołą podstawową, ze szkołą średnią, więc absolwenci bardzo emocjonalnie do tego podeszli, podchodzą dalej. My nauczyciele również, nauczyciele emerytowani, to już w ogóle ze łzami w oczach. Jest poruszenie, jest przejęcie. Tak ma być. No jak się celebruje urodziny babci 80-letniej, staruszeńki, która ma cały ogrom doświadczeń i emocji ze sobą i wszystkiego, co niesie życie, bo to są dobre rzeczy, bardzo dobre rzeczy, fantastyczne rzeczy, ale czasami też jakieś takie smutne, no to jest bagaż doświadczeń, to wzrusza.
1: Czyli absolwenci wracają, wspominają, opowiadają, co się u nich dzieje po zakończeniu szkoły?
13: Mieliśmy 10 marca galę jubileuszową, na którą zaprosiliśmy tych absolwentów, do których się nam udało dotrzeć i nie ma chyba bardziej wzruszającego momentu w ogóle w życiu szkoły niż spotkanie z absolwentami albo nawet obserwowanie tych absolwentów, którzy nie chcą z tej szkoły wyjść. Najbardziej wzruszyła nas grupa pań. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to jest możliwe. To była taka grupa 12 bodaj pań, które przyjechały z Gdańska i one sobie zarezerwowały, gala odbywała się na sali koncertowej zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. One sobie zarezerwowały te 12 miejsc, bo one chcą siedzieć razem. Nie znam historii, jak one się przeniosły z Bielska do Gdańska, ale właściwie celebrowały ten dzień tak, że wystarczyło na nie patrzeć i już się można było wzruszać. Panie seniorki, żeby była jasność, więc absolwentki sprzed wielu, wielu lat. Wróciło do nas mnóstwo absolwentów i to są najfajniejsze chwile. Jeżeli ktoś chce wracać do szkoły po 10, 20, 30 latach, to znaczy, że to była fajna szkoła.
4: Wszyscy absolwenci się zajmują gastronomią, czy jest szerszy wachlarz tych zawodów?
13: No ja kończyłam klasę o profilu biologiczno-chemicznym i byłam absolutnie przekonana, że będę lekarzem. Uczę od 30 lat języka polskiego, więc podobnie jest z tymi naszymi absolwentami. Jakiś istotny procent, pozwolę sobie chyba tak zaokrąglić, istotny procent zostaje w zawodzie, bo dzisiaj to są, powiem w liczbie mnogiej, zawody, tak? Takie, nie chcę też powiedzieć, że modne, ale takie, które często balansują na granicy rzemiosła i sztuki. Dzisiaj się często mówi sztuka kulinarna, dzisiaj kucharze to są często gwiazdy telewizji czy internetu. I ten, myślę, że jest jakiś w ogóle taki renesans tych zawodów i mnóstwo młodych ludzi zostaje w zawodzie. My mamy też regularny kontakt z naszymi absolwentami, śledzimy ich kariery i widzimy, jak to są często spektakularne kariery. To też nam bardzo wyszło podczas obchodów jubileuszu, ile ci ludzie młodzi, ale niektórzy już nie tacy bardzo młodzi, ile osiągnęli w zawodzie. Istotny procent, ale nie chcę teraz ferować tu jakimiś ostatecznymi danymi. Czasem jest tak, że ktoś zarzeka się, że nie, absolutnie nie będzie pracował w zawodzie, a potem po 10 latach zbieg okoliczności trafia do fajnej restauracji albo wpada na pomysł, żeby jednak wrócić do zawodu, w ogóle zakłada restaurację.
4: Tak też się zdarza, a 10 marca pani wspomniała o gali jubileuszowej, która już się odbyła, ale to jeszcze nie koniec świętowania 80-lecia.
13: Absolutnie nie koniec. Podczas tej gali zrezygnowaliśmy z tak zwanego programu artystycznego, ku zdumieniu niektórych uczestników, ale tylko dlatego, żeby miesiąc potem, 11 kwietnia, wystawić niezwykłą zupełnie rzecz, mianowicie grupa 23 nauczycieli, ale również dyrektor szkoły, ale również pracownicy administracji, dwaj nasi panowie woźni, nasza pani sekretarka, ale również ksiądz katecheta, wystawiliśmy, tak powiem teraz, bo mam ogromną przyjemność być organizatorką i reżyserką tego spektaklu. Wystawiliśmy komedię Dom Otwarty na podstawie tekstu Michała Bałuckiego. Trochę taka zapomniana historia. No też Bałucki to nie jest jakiś pierwszy szereg pisarzy XIX-wiecznych. Komedia z kategorii klasyki gatunku, pełna intryg, nagłych zwrotów akcji, komedia pomyłek, komedia też charakterów i zdecydowaliśmy właściwie w połowie grudnia, że wystawimy tę komedię. Bielska Scenaria, gdzie wystawialiśmy spektakl, pękła w szwach, bo ludzie chcieli zobaczyć nie nawet tak do końca tę komedię, tylko chcieli zobaczyć, jak to się robi, że nauczyciele pracują przez parę miesięcy po to, żeby rozbawić ludzi i robią w ogóle spektakl. Przyszli bielszczanie niezwiązani z naszą szkołą, ale przede wszystkim przyszli nasi uczniowie, rodzice naszych uczniów, absolwenci, przyjaciele szkoły. Aula, jak wspomniałam, pękała w szwach i to jest też pretekst, żeby zagrać to ponownie, więc w ogóle zagramy to jeszcze raz 20 czerwca. Wstęp na tę komedię naszej jest całkowicie wolny. Bawimy się, ale też chcemy odczarować trochę zawód nauczyciela i pokazać, że poza wszystkim to można robić coś jeszcze fantastycznego, można się świetnie bawić w tym zawodzie, można po godzinach się spotykać razem, nietypowo się integrować. No niewiele rzeczy nas tak łączy w pokoju nauczycielskim, jak taka inicjatywa.
4: Ten teatr jest, co może być zaskakujące, też obecny w szkole. Trochę tutaj za pani sprawą możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
13: Tak, no ja mam szajbę absolutną na punkcie teatru i w ogóle tak się nie powinno mówić, powinnam użyć teraz jakiegoś pięknego określenia, ale tak, od 12 lat prowadzę w szkole teatr, stowarzyszenie w zasadzie artystyczne, kuchnia teatralna i my od 12 lat wystawiamy z młodzieżą, ale też i z nauczycielami spektakle. Najnowsza nasza premiera to Zbrodnia i kara i Bóg na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego, którą też w czerwcu będziemy grać dwukrotnie, raz tutaj na bielskiej scenie Reja, a drugi raz w Suchej Beskidzkiej w Kinoteatrze, gdzie dostaliśmy zaproszenie. No to jest w ogóle niezwykłe doświadczenie, bo ja głęboko wierzę, że pedagogika teatru to jest coś niezwykle ważnego, nie tylko dla młodych ludzi, którzy szukają jakiegoś miejsca do realizacji, ale okazuje się, że również dla dorosłych, że to jest taki rodzaj doświadczenia, którego wszyscy potrzebujemy, ale nie wszyscy wiemy, że go potrzebujemy. Interesujące jest to, że w tym domu otwartym, w tym nauczycielskim spektaklu jubileuszowym gra również dwójka naszych uczniów, no już teraz absolwentów, bo to maturzyści. I to jest w ogóle wartość dodana, kiedy na scenie spotykają się nauczyciele, kiedy spotykają się uczniowie. No mamy też absolwenta w domu otwartym, który jednocześnie jest aktorem w kuchni teatralnej. Takie przenikanie się też pokazuje, że jesteśmy społecznością i że to jest jakaś niekończąca się opowieść pod tytułem Gastronom. Wiele radości nam to wszystkim sprawia, ale myślę, że naszej widowni też, bo zwykle mamy tłumy i to jest wielki sukces, tak sobie myślę.
4: Czyli świętowanie 80-lecia trwa, ale równocześnie przychodzi koniec pewnego rozdziału, bo od września, kiedy wydarzy się reorganizacja kilku szkół w mieście, ale dotyczy to również właśnie Gastronoma, przeniesiecie się z obecnego miejsca na Sernistok.
13: Tak. Te przygotowania już trochę tak są wyczuwalne w szkole. Pracujemy normalnie i oczywiście uczymy normalnie, ale ta świadomość, że wychodzimy ze szkoły, towarzyszy nam już bardzo i ja osobiście każdego dnia mam takie odczucie, że robię coś po raz ostatni w tym miejscu, że to jest ostatni kwiecień w tym miejscu, że to jest ostatnia matura w tym miejscu, że rozstaję się ze swoją salą. Przenosimy się i trudno powiedzieć mi, czy to jest fajnie, czy nie fajnie. No my pracujemy w dość trudnych warunkach i praktycznie prowadzimy zajęcia w 5 miejscach rozrzuconych po mieście. To jest organizacyjnie dla dyrekcji szkoły bardzo trudne i dla nas i dla uczniów. I to na pewno rozwiąże problemy takie lokalowe, że będziemy w jednym miejscu, będziemy już teraz tak skumulowani. A nie umiem powiedzieć jeszcze, czy to fajnie, czy nie fajnie, bo ja po 28 latach przyjeżdżania na Wyspiańskiego 5, to ja tak nie za bardzo umiem sobie wyobrazić zmianę adresu. Bardzo ja osobiście się przywiązuję do miejsca, do ścian, do podłogi, do okien, do widoku z okna, do, no właśnie do parkingu, do pewnej bliskości, do rynku. To wszystko jest sensem życia, esencją życia i nie umiem powiedzieć, czy to fajnie, czy nie fajnie. Emocjonalnie to mogę powiedzieć, że mam mnóstwo wątpliwości, ale lokalowo, organizacyjnie to w ogóle myślę, że wszyscy czekaliśmy na to wiele lat, ale tak długo czekaliśmy, że to kiedyś nastąpi, że teraz to się wręcz już wydaje dziwne.
4: Powiedziałem Sernistok, ale chodzi o szkołę, o budynek, który mieści się tak adresowo przy ulicy Filarowej.
13: Tak, przy ulicy Filarowej i przenosimy się w miejsce, które obecnie zajmuje słynny hotelarz. O czym pan wspomniał, ta reorganizacja w mieście, to nie tylko nasze przenosiny, ale też przenosiny hotelarza, więc my wchodzimy w to miejsce. No wielka przeprowadzka.
4: Rozmawiałem z Eweliną Kaps, nauczycielką języka polskiego w zespole szkół gastronomicznych i handlowych w Bielsku-Białej. Szkoła obchodzi w tym roku swoje 80-lecie. Moja poprzednia rozmówczyni myślała kiedyś o karierze w medycynie, ale jej życie potoczyło się inaczej. Być może w innym świecie pracowałaby w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej. Tam dobra wiadomość, rusza przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SOR, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
14: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczyna bardzo ważną inwestycję. Podpisaliśmy umowę na modernizację przyszpitalnego lądowiska dla śmigłowców. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a ich wartość to niespełna 1,5 miliona złotych. Środki na realizację tej ważnej inwestycji pochodzą z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia i zostały przyznane w ramach programu Modernizacja podmiotów leczniczych, obejmującego projekty budowy i modernizacji lądowisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych. Większość kosztów tej inwestycji pokryje dofinansowanie, natomiast nasza placówka przeznaczy na ten cel ponad 74 tysiące złotych z własnych środków. Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane i instalacyjne, które unowocześnią infrastrukturę oraz poprawią bezpieczeństwo transportu medycznego. W ramach tej modernizacji przebudowana zostanie płyta lądowiska i droga dojazdowa dla karetek. Wymienione również zostanie oświetlenie. Jak podkreśla Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego, ta realizacja projektu znacząco zwiększy bezpieczeństwo operacji lotniczych i usprawni przyjmowanie śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które transportują pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale modernizacja pozwoli także na obsługę większych i cięższych statków powietrznych, w tym śmigłowców wojskowych, co dodatkowo wzmocni możliwość reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Lądowisko dla helikopterów przy szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego istnieje od 2004 roku.
1: Mówiła Anna Szafrańska, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Lesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

jest dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebana to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Carrie Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół. A w Biedronce ceny idą w dół i w dół. Bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie. A w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie. Bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra. A ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: 3,17,40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Po reklamie. Radio Bielsko-Biała.

0: macie.
1: To Kizo z numerem Disney w Meloradio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
0: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świeżo tutaj jest... Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra. A ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszam.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187, a grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marsze. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
8: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie, od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Poglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś. To chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Niemożliwe. To nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
23: Co masz?
24: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
23: Chips Lays? Dzięki.
24: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
23: Ej.
0: Przecież każdy wychodzi ze Stopcafe z chipsami Lay's.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
24: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stopcafe.
5: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
25: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
23: Tanio tutaj jest, Stokrotka.

Mike Porycasso z numerem Inside the Lines w Mellow Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, BB Rexa.

0: Jest to Ava Max z numerem The Model w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy Cię również gorąco i do Was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla Was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
20: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
21: No...
20: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
21: No dobra, a ty co będziesz robić?
20: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
22: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od zł99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
24: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
25: Po reklamie.
0: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do Was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungsteofilius London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00. To są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dusty Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Kraczyk, zapraszam.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii?

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
21: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
22: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre Melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie Melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.

0: 97.9 FM.
1: Trzynasta, ale leci, przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze, wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak, gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
2: Yeah!
1: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom. Ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radio. Dobijamy do 14 i szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Can't Deny It, Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz numerem 5 Hours.

0: Etu Benjamin Rantakokko. Jak zapamiętaliście, to jesteście mistrzami. To po prostu Eben, gość, który przed chwilą prezentował wam numer zatytułowany Hollow, pochodzi z Finlandii, a jego numer pod koniec zeszłego roku już stał się wiralem na TikToku i dotarł właśnie na naszą antenę. Dużo emocji w jego muzyce jest i to lubimy. Lady Gaga za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

Chyba, że z tobą, chyba, że z wami. Z wami to zawsze najlepiej. Na koniec świata i jeszcze dalej. A może na Księżyc? Co byście powiedzieli na taką podróż? Co prawda Artemis wreszcie w tym roku okrążyła, mówię o misji NASA Księżyc, ale lądowanko dopiero za 2 lata najwcześniej. Oglądałem stary serial dokumentalny z Tomem Hanksem. On jest tam takim narratorem i opowiada o historii podboju kosmosu i tym wszystkim, co wydarzyło się przed lądowaniem na Księżycu. Polecam, jak lubicie czasami patrzeć w gwiazdy. A u nas same gwiazdy muzyczne. Felix Jan, Believe In. To jest nowe. Nie wiem, czy wiecie. Jeżeli chcecie zrecenzować, bardzo prosimy. To dla nas bardzo ważne. Wysyłajcie wasze opinie na WhatsAppa albo wspierajcie wszystkie nowe rzeczy do 30 Meloradia.

0: Single Ladies, Rimad Emanuel w Melo Radio. Prawie 15, za chwilę zmiana za Asterami i Before przed dobrym Melo, a o 20 The Best of Tomorrowland. Tak zaczniemy dzisiaj wieczorne klubowe sety. Bawcie się dobrze, jutro wracam do was o 10, skoro dziś nie trafiły do was zaproszenie na Sunrise.
1: Już o 15 zagramy!
0: To będę miał je jutro, a za chwilę Breaking Dishes.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
12: Sobota 15. Czego chcieć więcej? No może najlepszej muzy, o to też zadbałem. Leo Ux na początek tej godziny, za chwilę też m.in. Lanbery w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco Loco w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli, gdybym podkręcił też stan waszych kont? No można to zrobić, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na 200 zł. Na jakąś fajną randkę, może na jakiś taki wiosenny, fajny wypad ze znajomymi, albo na co tylko innego potrzebujecie. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a w poniedziałek szansa na niezłą kasę.

odkręcamy tempo w Melo Radio, to Anima i Beautiful, a już za chwilę powiem wam, czego lepiej nie robić, jeśli chodzi o pracowników, żeby oni byli zadowoleni. David Guetta i Sam Martin to też już za moment.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

To Melo Radio, to Poison, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Pracownicy nie lubią szczerego feedbacku. O tym czytam właśnie w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że choć zasadniczo lubimy dostawać informacje zwrotne od naszych szefów, no i w zasadzie to nawet tego oczekujemy, no to nie lubimy, gdy na przykład jesteśmy przesadnie krytykowani. No ale czy naprawdę do tego trzeba było badań? No przypomnijcie sobie, ile razy wasza dziewczyna chciała, żebyście zauważyli, że ma nową sukienkę i powiedzieli, że jest piękna. No i co się działo, gdy jednak skrytykowaliście jej wygląd?

0: David Kaszner, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00, to jest Before przed dobrym Melo. Rozgrzewamy się, bo czuję, że dzisiejszy wieczór, no i dzisiejsza noc przede wszystkim będą bardzo długie.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Rumors. Punktualnie o 16:00 zagra nam Thomas Gray, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: spali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
17: Po reklamie.

0: 87,9 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 16 na zegarkach. To otwieramy w bardzo dobry sposób, bo Thomas Gray na początek tej godziny, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Wise i Tom Gregory. To już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16. Influencerzy najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków. Mamy nowy ranking, no a w nim właśnie twórcy internetowi na tej niechlubnej pierwszej pozycji. No ale na drugiej wcale nie lepiej, bo tam z kolei youtuberzy. No ale biorąc pod uwagę, ile oni zarabiają kasy, to ja się wcale nie dziwię, że ich mało kto...

0: to Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra. A ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: 3,17,41.
1: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Tak gra Melo. Melo Radio.

tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Melo Radio. Koniec świata jest bliski? No, nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No, a teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No, a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rotowicz i Edyta Górniak. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

0: Gigi D'Agostino, no takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Płaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Seby, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo siły.

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Apilina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
21: No...
20: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
21: No dobra, a ty co będziesz robić?
20: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
22: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Porek.

To sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez 2 miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest Before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

89 FM. Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No, ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

To Tobi Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sonny Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19:00 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo, Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to...

Don't Wanna Go Home. W Meloradio tak podkręcamy tempo po 19, a u was co dobrego przy tym wieczorze? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ja już tam zaglądam, a u nas za chwilę Olivia Adams.

reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. Babe, I got a stranger in my mind.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych szkód.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

How you feeling? It's the

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: is SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, wita was SkyTech, to 71. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromise. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is SkyTech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytek. Odrobina nostalgii, Major Lazer i Light It Up w remiksie Wild Crow. Tuż przedtem Valley Mose, In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja, High Star, The Power w remiksie DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Melo.

dalszym ciągu. Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości. Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She a Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

87,9 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

My dimension.